0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

Radio. Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
3: Tak, tak.
2: Od 6 do 9.
3: Od 6 do 9 w Żabce.
2: Za 6,99 i że na bogato.
3: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
2: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
3: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
2: Dokładnie.
4: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
1: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
6: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
7: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
8: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. To jest Sportowy Konin. Dzisiaj w rytmie konińskiej szermierki. Zaglądamy do konińskiego klubu szermierczego. Zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj w ramach audycji Sportowy Konin jesteśmy w konińskim pawilonie szermierczym. Dawno już nie mówiliśmy tak szeroko, jak dzisiaj mamy zamiar o konińskim klubie szermierczym i zawodnicy, których nazwiska przed chwilą usłyszeliśmy, będą moimi rozmówcami. Nieprzypadkowo właśnie wzięło się to stąd, że największe sukcesy święcicie w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o wszystkich zawodników czy zawodniczki także konińskiego klubu szermierczego. No i chciałbym, żebyście na początek opowiedzieli o tym, co udało się ostatnio osiągnąć.
10: No to ja ostatnio zająłem drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Juniorów. Indywidualnie i drużynowo.
9: Opowiedz co nieco o tym starcie. Jaki był przebieg, najważniejsze, istotne, najistotniejsze walki?
10: No to jak każde zawody mieliśmy najpierw grupę Filip Radoch, potem eliminacja bezpośrednia. No i tam wygrywałem mecze, dotarłem do finału. Dopiero w finale przegrałem.
9: Jak udawało się wygrywać wszystkie walki po kolei, dlaczego nie udało się wygrać tej ostatniej?
10: No nie wiem, może... Może nie zjadłem przed walką.
9: Zazwyczaj to robisz?
10: No zazwyczaj jem.
9: No i co jesz?
10: No coś słodkiego. Jakieś żelki, jakieś batona.
9: Banana?
10: Banana też.
9: To się często sportowcom zdarza. No to jakie wnioski płyną z tego występu na przyszłość?
10: No żeby pić dużo wody i jeść przed walką.
11: Ja osiągnąłem trzecie miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Kasper Szkolmowski. Generalnie grupy myślę, że poszły dobrze. Udało mi się wygrać wszystkie walki.
12: Wygrałem.
9: Trener Tadeusz Piguła tutaj stoi za moimi plecami i poprawił, że nie udało się, tylko po prostu wygrałem, tak?
11: To.
9: Zgadzasz się z trenerem?
11: Tak, zgadzam się. Wygrałem wszystkie walki w grupie. Później dotarłem do walk pucharowych, które również wygrałem. Chociaż były tam lekkie kłopoty, ale głowa trochę popracowała i się udało.
9: Osiągnąłem to.
11: W walce o trzecie miejsce trener bardzo mnie wspierał za planszy.
9: Która walka była najistotniejsza, może która była najtrudniejsza, która potyczka?
11: Myślę, że najtrudniejsza była z zawodnikiem z Ząbek, bo tam ciężko było. Musiałem trochę popracować głową, ale ostatecznie wygrałem tą walkę.
9: Mhm. które przede wszystkim twoje atuty sprawiły, że udało ci się to osiągnąć? A połączyłem jedno z drugim. Udało ci się osiągnąć, osiągnąłeś.
11: Myślę, że duża zasługa tkwi w tym, że uspokoiłem się troszeczkę przed walką i skupiłem się.
9: Jak to robisz, żeby się uspokoić, skoncentrować? Masz na to jakieś patenty?
11: Staram się robić mikroprzerwy, czyli nie wiem, zawiązywać buta podczas walki lub poprawiać różne rzeczy, na przykład plastron.
9: Jak to działa?
11: Gdy zawodnik czuje, że już jest kiepsko kondycyjnie, wtedy najczęściej poprawia buta lub zdejmuje maskę, coś tam poprawia, żeby odpocząć i skupić się na nowo. Pomyśleć przed następną akcją.
9: Że to jest taka powszechna praktyka, tak?
11: Tak, tak, tak. Większość zawodników wykorzystuje takie praktyki, pomagają one się skupić, no i łatwiej się wygrywa, tak?
9: No to Kacper, teraz ty. Opowiadaj, co się udało ostatnio osiągnąć.
12: Nie udało, osiągnęliśmy.
9: Osiągnęliśmy. A widzisz, chciałem cię złapać, nie udało mi się, a może tak.
12: Kacper Nowinowski. No to się nabiorę. Pani psycholog za nie pracuje, że się nie udaje, tylko to robimy, osiągamy to. Osiągnęliśmy trzecie miejsce na drużynowych mistrzostwach Europy w Cagliari. Pierwszy mecz wygraliśmy z Bułgarami do 44. Mecz był zacięty, z małymi problemami. Na szczęście naszym doświadczeniem oraz umiejętnościami wyciągnęliśmy ten mecz, a raczej ostatnią walkę udało się wyciągnąć, na którą wchodziliśmy przegrywając, o ile dobrze pamiętam, do 37. Następny mecz o finał był z Węgrami. Niestety walkę o finał przegraliśmy z Węgrami. Zabrakło cierpliwości. Następna walka była o trzecie miejsce. Widzieliśmy, że to jest nasza ostatnia walka i trzeba dać siebie wszystko. Porozmawialiśmy z panią psycholog, z trenerami, ustanowiliśmy plan działania, który wykonaliśmy, uważam, że perfekcyjnie. Mhm. Bez większych problemów.
9: A powiedz, jest jakaś różnica w rywalizacji, w braniu udziału w zawodach wtedy, kiedy reprezentujesz barwy klubowe, a barwy narodowe? To jest coś innego, czy tak naprawdę chodzi o to samo?
10: Na planszy.
12: Jak byłem młodszy, wydawało mi się, że czuć różnicę, bo to jest pierwsze starty na arenie międzynarodowej, natomiast im więcej jest tych startów, im więcej tego doświadczenia, każdy start, każdy turniej traktuje się tak samo, czyli z chęcią wygrania wszystkiego, każdej walki. Stres może minimalnie większy, ale idzie sobie z tym poradzić, przez oddychanie na przykład, czy wyładowanie emocji poprzez śmiech, złość, czy nawet ciszę, często u niektórych tak bywa, a to zależy indywidualnie przede wszystkim.
9: No i domyślam się, że też jest wyższy poziom, tak? Trudniejsi rywale, czy niekoniecznie?
12: Poziom wyższy, to na pewno, ale jak się trenuje z najlepszymi, to z takim się samym potem staje końcowo.
9: Okay. Teraz mówisz o tych treningach, w których uczestniczysz na zgrupowaniach, tak? Reprezentacji Polski?
12: Tak, że im mamy więcej zawodników z całej Polski, z zagranicy, trenujemy najlepszymi, to podnosimy swój poziom własny oraz kolegów.
9: To teraz opowiedzmy w takim razie, gratuluję w ogóle jeszcze raz i opowiedzmy w takim razie, jak na co dzień wygląda wasza przygoda z szermierką, z szablą. Jak często trenujecie, jak te treningi wyglądają?
10: No, zależy to głównie od okresu startowego, jaki mamy. Jak na przykład mamy zawody, no to trenujemy ciutkę rzadziej. Poza sezonem na pewno tych treningów można zrobić więcej, ale staramy się tak regularnie około 4-5 razy w tygodniu być na tym treningu i trenować.
9: Czyli praktycznie prawie codziennie.
10: Poza weekendami tak, a czasami też w weekendy.
9: Jak to wygląda z twojego punktu widzenia?
11: Ja treningi też traktuję jako priorytet. Staram się być jak najczęściej, niestety czasem albo warunki na to nie pozwalają, albo no, dużo nauki, ale staram się być jak najczęściej, też jakoś 3-4 razy w tygodniu.
12: U mnie to bywa różnie, w zależności od okresu, jaki mamy, ale w takim normalnym okresie zdarzają się tygodnie, w których jest 5 treningów, zdarzają się tygodnie, w których jest 8. Czasami często 2 razy dziennie, rano i przed pracą i po południu tutaj w klubie. Także objętość jest różna.
9: A jak wyglądają te treningi? Jest tak, że już jesteście na takim poziomie, na jakim jesteście, już na wysokim. Lata treningów, startów za wami. Można powiedzieć, że wy mimo tego jeszcze cały czas się czegoś uczycie, czegoś nowego, coś poznajecie na nowo?
10: No jasne. No zawsze się czegoś uczymy. W sensie, no, dążymy do perfekcji, nie?
9: Czego ostatnio się nauczyłeś? O, może tak.
10: Ostatnio nauczyłem się, że nie podnosić ręki, jak wybitnie ci na bok.
9: Bo?
10: Żeby się nie zamknąć o klingę przeciwnika.
9: Okej, okay, dobrze.
11: Dla mnie każdy trening jest lekcją. Na każdym doskonalimy swoje umiejętności oraz uczymy się nowych. Doskonalić te umiejętności możemy na wiele różnych sposobów. Najczęściej i wydaje mi się, że najbardziej skutecznym są pary z panem fechmistrzem. Dużo nas one uczą i nie popełniamy później błędów w walce.
9: Pary, czyli co? Po prostu rywalizujecie, tak, czy co?
11: Są to treningi. Okay. Mamy partnera. Jesteśmy ubrani w białe stroje i wykonujemy różne cięcia, zasłony i odbicia. Fragmenty walk tak naprawdę.
12: Tak naprawdę to uczymy się przez całe życie. Mimo, że niektórzy mają lat 15, niektórzy mają lat 25, to z każdym treningiem, z każdym miesiącem można się nauczyć czegoś nowego. Tak naprawdę w szermierce człowiek uczy się cały czas, bo na przykład niektórzy uczą od podstaw cięć, niektórzy od podstaw kroków. Potem w przyszłości brakuje tych elementów, trzeba się ich od nowa uczyć. I tak naprawdę wszystko zależy od szkoły, jakiej się trener ma. Ja na przykład nauczyłem się ostatnio, powiem szczerze, zabawy klingą, że nie zawsze musi iść na siłę gdzieś, tylko można sobie poszukać łatwych rozwiązań, że nie trzeba nigdy walić tam, gdzie nie trzeba.
13: Ja może coś powiem.
9: No, trener Tomasz Piguła.
13: Tomasz Piguła, Konieński Klub Przedmierczy. Chłopaki tak skromnie tutaj o sobie mówią, ale to są wiele godzin potu na sali, wiele godzin poświęcenia. Ich znajomi idą na dyskoteki, idą na domówki, oni przychodzą na salę, poświęcają czas. No nieraz jest ciężko, nieraz jest wesoło, nieraz tak jak w życiu. Nieraz nie mogą na nas patrzeć, bo my marudzimy, ale przychodzą systematycznie, trenują i wtedy mogą coś osiągać.
9: To teraz zadam takie pytanie, skoro hektolitry potu, tak, godziny tutaj, nie zawsze jest przyjemnie, nie zawsze jest łatwo, nie zawsze to rozrywka, to po co? Po co to robicie?
10: No w moim przypadku ja po prostu lubię to robić. Lubię szermierk, ogólnie aktywność fizyczną po prostu. Dzięki temu lepiej się czuję.
9: Daje ci satysfakcję? Spełnienie?
10: No jak dobrze walczę, to tak.
9: A jak źle?
10: No jak źle, no to tak bywa czasami. Potem staram się lepiej walczyć.
11: Sprawia mi to przyjemność po prostu. Cały czas dążę do bycia lepszym, żeby osiągać jeszcze więcej, niż jestem w stanie teraz osiągnąć. No i jak każdy lubię wygrywać, tak.
9: Czyli jest ta adrenalinka, endorfiny, dopamina?
11: Tak, tak, jak najbardziej.
9: Oczywiście zdrowe, osiągane przez sport, te neuroprzekaźniki.
12: Czemu to robimy? To jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że w większości przypadków, ponieważ to nasza pasja, coś, co kochamy, mimo wszystko możemy mówić wiele razy, że nie lubimy tego robić, że robimy, bo musimy, ale jak każdy spojrzy w lustro, wydaje mi się, że każdy powie to samo, czyli po prostu jest to nasza pasja, którą w większym lub mniejszym stopniu kochamy.
9: To na koniec zapytam was jeszcze o wasze plany na najbliższe miesiące. Rok szkolny powoli dobiega końca. Będą wakacje, domyślam się, że to dla was niekoniecznie wyłącznie odpoczynek.
10: No to ja zamierzam trenować. Poza tym zrobię praktyki na studiach. Ciutkę pochodzę na siłownię, bo będziemy poza sezonem, to będzie można. Co, pewnie aktywnie będę spędzał czas.
11: Ja również się zapisałem teraz na siłownię. Będę w czasie wakacji często na siłownię. I co mogę powiedzieć? Będę starał się ruszać, żeby się nie zasiedzieć w domu. Jakoś aktywnie będę spędzał ten czas.
12: Pod koniec maja mamy Mistrzostwa Polski Seniorów, na których celujemy oczywiście w najwyższe wyniki, czyli oby tak było, 2 złote medale przywieźć z turnieju indywidualnego oraz turnieju drużynowego. A po tym już zaczyna się off-season, czyli okres odpoczynku, w którym trzeba zejść powoli z obciążeń, ale nie totalnie, żeby się organizm nie zastał, aktywnie się regenerować i pewnie w początek sierpnia, koniec lipca zaczynamy powracać na wysokie obroty, żeby następny sezon zacząć z kopyta.
9: Jeszcze raz wielkie gratulacje, powodzenia, jeżeli chodzi o to, co przed wami. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę.
10: Również dziękuję.
11: Dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
9: A była to rozmowa z Filipem Radochem, Kacprem Szkolmowskim i Kacprem Nowinowskim, zawodnikami Konińskiego Klubu Szermierczego, a także słyszeliśmy trenerów Tomasza i Tadeusza Pigułów. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie magazynu sportowego Sportowy Konin w Meloradiu, a teraz jeszcze słów kilka o tym, że umowa na remont Konińskiej Synagogi jest już podpisana. Więcej na ten temat mówi Aneta Wania z Konińskiego Magistratu.
14: Rusza modernizacja XIX-wiecznej Konińskiej Synagogi. Oferta złożona przez firmę na to zadanie to nieco ponad 14 milionów złotych. Rozpoczynamy pracę przy synagodze, gdzie powstanie docelowo Centrum Czterech Kultur. Firma będzie miała czas do 15 września 2028 roku na wywiązanie się z tego działania. Prace będą podzielone na dwa etapy. Najpierw mają być przeprowadzone prace projektowe i badawcze. Drugi etap to już są roboty budowlane, to między innymi naprawa fundamentów, renowacja elewacji, zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku, wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej, prace konserwatorskie przy polichromiach, remont gzymsów, renowacja sufitu i tynków zewnętrznych, odtworzenie posadzek, budowa platformy windowej. Uporządkowany również będzie teren wokół budynku, stare ogrodzenie zostanie odnowione, założone również zostaną nowe instalacje.
9: To była Aneta Wania z Konińskiego Magistratu i to wszystko w tym wydaniu magazynu reporterów Meloradia na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
15: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
16: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
17: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
9: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kolejna odsłona audycji Żywotyń Świętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Oczywiście obowiązkowo obecny tutaj z nami dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski.
18: Witam Ciebie, witam Państwa.
9: Także badacz życiorysów, jak to ujęte jest w tytule naszej audycji, osób nieświętych, ale jednak takich, które pewne cechy świętości w sobie miały.
18: Myślę, że każde życie ludzkie ma pewne cechy świętości, bo rodzimy się przecież czyści jak łza i dopiero w czasie naszego żywota stajemy się albo jeszcze lepsi, albo trochę gorsi. Natomiast możemy powiedzieć spokojnie, że wszyscy jesteśmy częściowo święci i na pewno częściowo albo zdecydowanie nieświęci.
9: Ostatnie spotkania poświęciliśmy Barbarze Nowackiej. Dzisiaj na tapecie Jerzy Trenkler. Konieński cukiernik, restaurator, ewangelik, potomek osadników holenderskich. To najpierw powiedzmy, jakie lata, jeżeli chodzi o żywot tej postaci.
18: To są lata krótko przed końcem XIX wieku i oczywiście jego życie do lat 80. trwało. Natomiast w samej osobie Jerzego Trenklera mamy tak naprawdę historię wielusetletnią, bo historię osadnictwa holenderskiego to przede wszystkim o tym musimy powiedzieć. Jak wiemy, te fale osadnicze były przynajmniej trzy, czyli XVI wiek, kiedy zapraszano Holendrów, mieszkańców Niderlandów w znacznej mierze wtedy właśnie w celu osuszania, melioracji gruntów. Później ten XVIII wiek po wojnach północnych, po falach epidemii, kiedy Holendrów, osadników ogólnie zapraszali też hierarchowie kościelni polscy i polscy magnaci, ale też szlachcice, którzy mieli duży areał ziemi do wykorzystania. No i koniec XVIII wieku to jeszcze w ramach tej samej fali, to znaczy w ramach trzeciej fali, to już jest osadnictwo, właściwie to byli koloniści, nie tyle osadnicy sprowadzani przez na przykład Prusaków po to, aby kolonizować tu nasze tereny i germanizować je, co się, jak wiadomo, nie udało. I teraz mamy właśnie sobie taką miejscowość jak Władysławów. Tam powstaje największe skupisko osadników holenderskich, głównie tkaczy, i tam powstaje pierwsza i obecna do czasów II wojny światowej najstarsza parafia ewangelicko-augsburska.
9: Konkretnie we Władysławowie w mieście.
18: Tak, konkretnie we Władysławowie w mieście. Kościół stoi do dzisiaj. W kościele mieści się ośrodek kultury w tym momencie, więc, ale też opowiada on historię tego miejsca, kiedy było kościołem, więc warto pojechać, wejść, zobaczyć. Tam w pewnym momencie, po kilku pokoleniach, które żyły, pracowały w Władysławowie, rodzi się właśnie Jerzy Trenkler, który w pewnym momencie też chce spróbować czegoś nowego. Podkactwo może niekoniecznie, bednarstwo, którym się trudnili jego przodkowie, też niekoniecznie, a poza tym we Władysławowie już jest bardzo dużo ludzi w tamtym czasie, w związku z czym Jerzy postanawia wyjechać z Władysławowa i nie szuka daleko, bo trafia do Konina. Tutaj wybrał sobie pannę z zegarmistrzowskiego domu, bo była to Olga z domu Fulmer, córka Karola Ferdynanda Fulmera, konińskiego zegarmistrza, więc też nie byle kogo. Też ewangelika, luteranina. I z tą Olgą Fulmer żeni się Jerzy Trenkler i już jako państwo Trenklerowie postanawiają rozpocząć jakąś działalność tutaj w Koninie. Początkowo oczywiście też z uwagi na skromne zasoby materialne muszą wynajmować mieszkanie, muszą wynajmować też pierwszy swój cukierniczy warsztat i wynajmują od rodziny Ancerów. To była żydowska rodzina Ancerów. Ancer senior trudnił się między innymi handlem końmi. I u niego, jak opowiadała mi wnuczka Jerzego Trenklera, Joanna, u niego Jerzy i Olga wynajmują pierwszy lokal. Oczywiście interes idzie barddo dobrze.
9: Zresztą, skąd w ogóle pomysł na cukiernictwo?
18: Tego nie wiemy, skąd pomysł na cukiernictwo. Być może chodziło o to, że rzeczywiście tego cukiernictwa w Koninie brakowało i to była, ta iskra, która, ta myśl, która spowodowała, że Jerzy Trenkler poszedł w tym kierunku, ale też z czasem rozwija tę cukiernię. Cukiernia sama w sobie też najprawdopodobniej nie przynosiła aż takich dochodów, bo w budynku, w którym dzisiaj
9: właśnie gdzie ona była, ta cukiernia?
18: W budynku, w którym mieści się dzisiaj Wydział Spraw Obywatelskich, tam funkcjonowała cukiernia, tam funkcjonowała restauracja, bo Jerzy Trenkler prowadził restaurację, a na piętrze od strony podwórza był gościniec, był hotel, więc to było takie, można powiedzieć, na dzisiejsze standardy to trzy w jednym, bo był hotel, cukiernia i restauracja. I te cukiernie Trenklerowie prowadzili do wybuchu II wojny światowej i w czasie II wojny światowej. W międzyczasie dochowują się dwójki dzieci, chłopca i dziewczynki, i cała rodzina żyje w miarę dostatnio w Koninie, zatrudnia też kilka osób, ale wybucha II wojna światowa i niestety Trenklerowie jako ewangelicy, jako potomkowie niemieckich rodzin zostają tak naprawdę postawieni przed faktem dokonanym. Muszą podpisać Volkslistę. Nakazuje im to Gestapo, który odwiedza kilka razy Jerzego Trenklera i namawia go, a wiemy doskonale, jak wyglądało namawianie przez Gestapo. To nie były grzeczne prośby, raczej groźby. Im dalej Trenkler, im dłużej się opierał, tym były bardziej intensywne. W związku z czym doszło do takiej sytuacji, do której być może dochodziło w wielu miejscach w kraju w tamtym czasie. Jerzy Trenkler zgromadził swoich pracowników i powiedział, że no właściwie to Gestapo mu nakazuje podpisanie tej Volkslisty, ponieważ zaczynają mu grozić. No i on za bardzo nie wie, co ma zrobić, bo absolutnie nie chciałby tego robić, ale trochę nie ma wyjścia. I wtedy z pomocą przyszli mu sami pracownicy, którzy stwierdzili, że jeżeli on tej Volkslisty nie podpisze i będzie się upierał, to najprawdopodobniej zabiorą mu cukiernię, jego wyślą gdzieś do obozu, a ludzi też wyślą na roboty przymusowe gdzieś daleko w Rzeszę albo tutaj w kraju, ale będą musieli wyjechać z Konina. A jeżeli on podpisze tę Volkslistę, no to oni zostaną u niego jako jego pracownicy, bo będą mu ci pracownicy potrzebni. No i faktycznie tak się stało, że Trendler podpisał Volkslistę, ale przez całą wojnę nie uczynił nikomu niczego złego, wręcz odwrotnie, pomagał ludziom, a jego słodycze, bo głównie cukiernia słynęła z marcepanów i jeden z Koninian, już dzisiaj bardzo sędziwy pan, Waldemar Kozicki, zapamiętał głównie świnki, różowe świnki z marcepanu u Trendlera, ale też zapamiętał taki obrazek, że Trendler sam ten marcepan robił. Siadał właśnie od strony podwórza na stopniach z glinianym naczyniem, z taką a la makutrą, bo te migdały trzeba było ugnieść, utrzeć na masę i Trendler podobno własnoręcznie te marcepanowe świnki robił i to był taki przysmak, bo pan Waldemar zapamiętał, że zawsze kiedy wchodził do cukierni Trendlera, to musiał tę świnkę sobie kupić, albo musiała mu mama kupić, więc to był taki trochę znak rozpoznawczy. Kiedyś marcepan w ogóle był dość rozpowszechniony, można go było kupić w każdej cukierni. Dzisiaj pewnie też, ale już nie w takich ilościach zapewne jak wówczas. To było też wtedy jedno z dość pożywnych źródeł witamin i składników odżywczych, których ludzie potrzebowali. Druga wojna światowa upływa Trendlerom właśnie w Koninie i 45 rok nadchodzi. Jerzy Trendler zostaje przez ówczesne władze aresztowany jako Niemiec, jako ten, który podpisał Volkslistę. I właściwie znajduje się w więzieniu i tutaj pojawia się na scenie syn Ancerów, tych właścicieli, od których Trendlerowie wynajmowali pierwszy lokal i mieszkanie w Koninie. Julius Ancer, jak pisze w swoich wspomnieniach, wrócił do Konina, bo udało mu się przeżyć wojnę i pierwsze co, to spotkał ówczesnego jakby burmistrza Konina, który wcześniej był woźnym przed wojną i po pierwsze ten burmistrz przywitał go: Ancer, to ty żyjesz? W ogóle, bo sądził, że zginął. No ten mówi, że tak, żyje. No nieważne, mówi, to choć będziesz świadczył przeciwko Trendlerowi. A Ancer wspomina, ale dlaczego miałbym przeciwko niemu świadczyć? Przecież on nikomu niczego złego nie zrobił. Tamten miał powiedzieć wtedy, że ale jest Niemcem i zginie jako Niemiec. Więc jakby zaocznie został wydany na niego wyrok śmierci, natomiast dzięki Ancerowi między innymi i pracownikom cukierni, restauracji, hotelu, Trendler został oczyszczony, właściwie oczyszczony. No nie było żadnych zarzutów, bo on nie, oprócz tego, że podpisał Volkslistę, nie uczynił niczego złego ludziom. Więc rzeczywiście oczyszczono go, można tak powiedzieć, z zarzutów, czy też zrehabilitowano, jak to się wtedy nazywało, i wyszedł na wolność. Rodzina wyjechała z Konina finalnie. Przez pewien czas Trendlerowie mieszkali w Toruniu, ale co ciekawe, przez dłuższy czas, i to wspomina wnuczka Joanna, i ma fantastyczne zdjęcia dziadka z czasów, kiedy Jerzy Trendler był kustoszem kościółka Wang w Karpaczu.
19: Byłem w tym roku.
18: Tak, warto pojechać w ogóle, zobaczyć. Oprócz kościoła odwiedzić też grób Tadeusza Różewicza na cmentarzu przykościelnym. Ale właśnie to jest taki, można powiedzieć, koniński element historii.
19: Byłem i nie wiedziałem o tym.
18: A właśnie. A dziś myślę, że ludzie z Konina, ale też z Władysławowa, którzy będą podróżować do Karpacza i będą odwiedzać kościółek Wank, mogą pomyśleć o tym, że tam przez ładnych parę lat tym kościołem opiekował się właśnie Jerzy Trendler. Z kolei też warto wspomnieć, że bratem Jerzego był Ryszard Trendler, ksiądz Ryszard Trendler, superintendent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, czyli biskup, ale też powojenny administrator parafii w Koninie właśnie. To on w 1948 roku odprawił pierwsze nabożeństwo w Kościele Ewangelickim po zakończeniu II wojny światowej, kiedy Kościół mógł mógł być uruchomiony na nowo, odremontowany i on w listopadzie, więc minęła już rocznica, w listopadzie 1948 roku ksiądz Ryszard Trenkler odprawił odprawił nabożeństwo w kościele ewangelickim. Żona Jerzego Trenklera, Olga Fulmer, została pochowana w Koninie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w grobie swoich rodziców, więc jak wchodzimy, to po prawej stronie zaraz możemy zobaczyć grób rodziny Fulmerów i Trenklerów. Sam Jerzy został pochowany w Niemczech, dokąd wyjechał po śmierci żony. No, tam go zabrały dzieci. Rzeczywiście lata powojenne, lata PRL-u, to nie był dobry czas dla polskich ewangelików. Historia Jerzego Trenklera pokazuje też pewne zawiłości i II wojny światowej, tego, z czym zmagali się ewangelicy, zwłaszcza ci, którzy byli świadomi niemieckich korzeni, a nie mieli ochoty identyfikować się z narodem niemieckim ówczesnym. No niestety, jak widzimy na przykładzie, nawet jeżeli chcieli być fair w stosunku do narodu polskiego i do swoich współpracowników, to ten 45 rok i lata powojenne były dla nich bardzo trudne. Ale historia, myślę, Jerzego Trenklera finalnie w jakiś sposób kończy się, może nie happy endem, ale no, nie skończyła się przynajmniej tragicznie.
9: Bardzo dziękuję. Dajman Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
18: Dziękuję bardzo.
9: Za nami kolejny odcinek audycji Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dziękuję, kłaniam się, Mateusz Krzesiński.
18: Dziękuję.
9: Do usłyszenia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
20: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
21: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
20: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: dziś przed podróżą herbatka obowiązkowo, bo to Międzynarodowy Dzień Herbaty. Agnieszka Pędzik, dzień dobry. Poranek w Koninie zapowiada się słoneczny, dlatego okulary przeciwsłoneczne to dziś pasażer, bez którego lepiej nie ruszać w drogę. A na konińskich ulicach bez większych utrudnień ruch gęstnieje na Kleczewskiej Trasie Warszawskiej.
1: Jest nieźle, a będzie jeszcze lepiej. Od razu podkręcamy tempo w Meloradiu i robimy wam czwartek. Za chwilę też Melo Merch do zgarnięcia. Waldek Derłak, siemanko, hej, jest już 6:30. Meloradio.

Elegancji Breaking Dishes w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Mamy już czwartek i to jest jeden z wielu powodów do zadowolenia. Jakie macie jeszcze kolejne, następne? Dzwońcie do Melo i zgarnijcie Melo Merch specjalnie dla was, kubek Melo Radia do wzięcia. Już teraz czekam na was. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Trzy poranne szoty, czyli trzy szybkie pytania do was, a w zamian kubek do zgarnięcia. No jeżeli chcecie taki merch i chcecie mieć nowy, fajny kubek Melo Radia i codziennie rano być z nami tak naprawdę bardzo blisko, no to dzwońcie teraz pod 321-321-777. Kubek czeka na was. Ja też czekam. 321-321-777.

0: Alan Walker i Fire. Tak, zaczyna się czwartek, jesteśmy 7 minut przed 7, za chwilę będą newsy dla was.
1: A w tych newsach będzie m.in. o wczorajszym proteście w Warszawie, jak wyglądał i czy w ogóle odniósł skutek.
2: A już o 7 zagramy
0: Koks i Galaxy. To będzie miało dla was na pewno dobry skutek. Prognoza pogody też będzie już za chwilę w Meloradio. Już za 6 minut 7.

0: Reklama.
1: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
2: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
2: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznanie, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9?
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i że na bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
12: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło.

0: 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. O reklamie.

0: Погода.
1: Słońce nad Koninem wstało dziś o 4.44, a zajdzie o 20.44 i jak wynika z prognoz synoptyków, dużo go ma być nad naszymi głowami, choć na razie jeszcze sporo chmur jest za oknami i w ciągu dnia też będą się pojawiać na niebie, to i tak na brak słońca nie będziemy narzekać. No i dziś znowu ubieramy się na cebulkę, by mieć w ciągu dnia co zdejmować. Na razie jest 14 stopni, a mają być 23 stopnie.
2: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Związkowcy z całej Polski protestowali w Warszawie. Ulicami miasta przeszła demonstracja Solidarności. Jej uczestnicy protestowali przeciwko unijnej polityce klimatycznej.
4: Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
5: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
3: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat jednak odrzucił wniosek Karola Nawrockiego. Ukraińskie drony zniszczyły rosyjską szkołę pilotów. Zginęło 65 kadetów. Do skutecznego ataku doszło w miejscowości Śnieżne na terytorium okupowanym przez Rosję. Aston Villa wygrała piłkarską Ligę Europy. Drużyna w składzie z Matim Keszem we wczorajszym finale w Stambule pokonała SC Freiburg 3-0.
0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Mówił wam ktoś już dzisiaj, że wy idealnie po prostu rozgrywacie ten czwartek od samego rana. Podkręcamy tempo, żeby było jeszcze fajniej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, dzień dobry, hej. Inni gadają, my już gramy. Jest siódma.

Wiktoria Kida w Melo Radio. Oj, dziewczyno, oj, czasami niektórzy tak się złapią na tym, że tak sobie powiedzą, gdy na przykład o czymś zapomną. No to my was dzisiaj zapytamy, o czym zapomnieliście ostatnio, może w tym tygodniu, a może w ciągu ostatnich 2 tygodni, ale wiecie, takim czymś naprawdę istotnym, co to niby z głowy nie powinno wylecieć, a jednak jakoś się tak udało. No właśnie, to nagrajcie głosówkę, czekamy na meloradio.pl. Może być śmiesznie, oryginalnie, im fajniej, tym większa szansa na merch od Melo Radio. To o czym ostatnio zapomnieliście? Wbijajcie na meloradio.pl, czekamy na wasze głosówki, wystarczy nacisnąć na dole zieloną słuchawkę, no i nagrywacie i wysyłacie głosówkę do Melo. Czekamy, bo czeka fajny merch w zamian za najśmieszniejsze i najciekawsze. Anima w Melo już teraz i Beautiful, 12 po 7.

0: Syreoła w Melo. Tyle to jo, podkręcamy tempo. No a jak wy szukacie okazji do zarobienia kasy na wakacje i na wakacjach przy okazji, to teraz jest dobry moment, żeby zacząć się rozglądać za jakąś pracą na lato. Pojawiły się już pierwsze oferty. Stawki wynoszą od 32 do 80 zł za godzinę. Dużo ofert jest w gastro. Można pracować jako kelner, barman albo kucharz. To wiadomo, co roku jest tam tego sporo. Są też oferty pracy w magazynach i przy zbieraniu owoców, ale też, i to może was zaciekawić, przy festiwalach muzycznych. To całkiem ciekawa opcja. Sezonowo można się też zatrudnić w logistyce, w hotelach albo w parkach rozrywki. Niektóre takie miejsca, to też może wam się wydać ciekawe, szukają osób do tworzenia kontentu na social media. To jest fajna opcja, czyli korzystacie sobie z oferty, jaka jest na miejscu, dobrze się bawicie z innymi, a przy okazji wrzucacie fotki, filmiki do netu, prowadzicie też strony w internecie takich miejsc. Z ciekawych jeszcze ofert, co znalazłem, to uwaga, poszukiwani są na przykład operatorzy dmuchańców, animatorzy sportowi, ale też, uważaj Daria, testerzy escape roomów.
1: O, idziemy, idziemy Daria.
2: No, ja chyba tak w escape roomy to średnio. Ja bym chyba umarła tam ze stresu.
1: No, damy radę, jak pójdziemy razem, no. Jeszcze dobra. Weźmiemy.
0: No i w sumie taka trochę praca na czas, nie? Nie wszyscy lubią.

0: Save My Love, Kygo w Mela Radio. Podkręcamy tempo i pytamy, o czym zdarzyło wam się ostatnio zapomnieć. Jakimś takim, wiecie, konkretnym. Czymś, czym sami byliście zaskoczeni. Czekamy na wasze głosówki.
1: Zapomniałem o tym, że muszę iść do pracy. No jestem niewyspany, także nice.
0: Nice! To takie zapomnienie? Tak naprawdę zapomniałeś, czy tak jakoś nie do końca? No, 29 minut po siódmej.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: najwyższy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
3: No, jest lipa.
4: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
1: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona. Złotych.
8: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii nad Jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
14: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem.
3: ulica Ignacego Paderewskiego 8.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.

0: Martin Garrix i Afrojack, Our Time w Melo Radio. Podkręcamy tempo i czekamy na wasze głosówki. A czym ostatnio zapomnieliście, co?
1: Zapomniałem zabrać ze sobą do pracy obiad. A że potem szedłem na randkę, to nie zostało mi nic innego, jak skorzystać z oferty sieci sklepów.
0: No grunt, że sobie jakoś chłop dał radę, ale tak na randeczkę, na głodniaka, nie wierzę, że go nie wypytałaś, co było dalej.
2: No oczywiście, że musiałam wypytać i dostałam informację, że randka bardzo udana. Spacerowali sobie, rozmawiali i naprawdę wszystko się super udało. Także, Sławek, czekamy na update'y, co dalej?
0: Czyli było pysznie.

0: Be Mine, James Hype, czyli jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który was wysyłamy. Dzisiaj, uwaga, znów bilety będą do zgarnięcia, a wcześniej newsy pojawią się w Melo.
1: A w nich będzie trzęsienie ziemi i odwiedzimy też Kubę.
0: Za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy.
0: Andy Dust, Zokaria. I za chwilę też bardziej szczegółowo o tym, jak ciepło dzisiaj będzie u nas w prognozie pogody.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze.

0: W Adbox nawet kilka dni. Zapraszamy do Agaty.
1: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesińska 7.
4: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania. Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. Autoglas, naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
16: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agressawa Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
18: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
19: Tak, tak.
18: Od 6 do 9.
19: Od 6 do 9 w Żabce.
18: Za 6,99 i że na bogato.
19: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
18: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
19: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
18: Dokładnie.
20: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
21: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
22: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
23: Bittersweet.
24: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: minutę na minutę coraz bardziej gęstnieje ruch na konińskich ulicach. Coraz dłuższy jest zator przed rondem miast partnerskich na moście Unii Europejskiej. Podobnie na trasie warszawskiej przed mostem, który jest remontowany i zwężony do jednej nitki. Sznur aut ustawia się też na Wyszyńskiego, miejscami na Kleczewskiej, Kolejowej czy 1 Maja. Piętnaście stopni, tyle pokazują termometry w Koninie. Nad miastem sporo chmur, ale są to niegroźne obłoki i na brak słońca dziś nie będziemy narzekać. Dlatego jeśli właśnie wychodzicie z domu, to okulary przeciwsłoneczne włóżcie do kieszeni. Dzień zapowiada się ciepły. Po południu na termometrach w Koninie będą 22-23 stopnie. Momentami podmuchy wiatru mogą być nieco silniejsze, ale przy takiej pogodzie to sama przyjemność.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Uwalniamy Kubę, nie potrzeba do tego eskalacji, tak ogłosił prezydent USA. Donald Trump powiedział, że Kuba się rozpada, a reżim traci kontrolę nad sytuacją. Takiego aktu wandalizmu w Krakowie jeszcze nie było. W parku Czyżyny chuligan z impetem wjechał elektryczną hulajnogą do miejskiego szaletu. Straty są znaczne, tłumaczy Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej.
3: Wyważone drzwi, hulajnoga w samej toalecie, pobazgrane ściany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku, pourywane guziki, zepsuta kasetka, do której wrzucamy tą opłatę 2 zł, jeżeli chcemy skorzystać.
2: Sama wymiana drzwi będzie kosztowała 17 tysięcy złotych. I jeszcze trzęsienie ziemi w Kopenhadze miało 3,9 stopnia w skali Richtera. Nie było ofiar ani szkód. Epicentrum trzęsienia znajdowało się na Bałtyku, na południe od stolicy Danii.
1: A wy jesteście w samym centrum tego, co najbardziej istotne. W czwartek od samego rana podkręcamy tempo. Mamy dla was dużo energetycznej muzy. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej!

Rozkręcamy tempo w Mela Radio w czwartek rano. Tak, to teraz, to jest ten moment. Dzwońcie na 321-321-777. Jak chcecie zgarnąć super Melo merch, są skiety. Melo torba też czeka na was. I my też czekamy na dwie osoby. Zabawa gotowi na wszystko, startujemy za chwilę. 321-321-777. To właśnie dziś, to właśnie teraz, to już za chwilę. Udowodnicie, że jesteście gotowi na wszystko. Dzwońcie, czekamy.

0: Pedro, Jackson Mew w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, jak sami słyszycie, mocno się czwartek nam dziś rozkręcił. Sprawdzimy teraz dwóch zawodników, którzy już gotowi. 16 minut po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Siema Piotrek.
2: Witam, cześć.
0: Cześć. Piotrek ma tydzień wolnego, słuchajcie, bo właśnie wrócił z delegacji i teraz się byczy i korzysta. No,
3: tak, to
0: fajny wstępniak. Dokładnie. Jest też Radek. Siema, Radek.
4: Cześć, witaj.
0: Cześć. A Radek to do pracy jedzie na 8. No to, jeszcze masz chwilę.
4: Mam nadzieję, że nie słuchają.
0: Słuchaj, no, pozostaniesz anonimowym Radkiem. Dobra, Radku.
4: Dobrze.
0: Radek, uwaga, jest Radek, jest Piotrek. Panowie, dla was przygotowane są dwa pytania. Zasada jest najważniejsza taka w tej zabawie, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
4: Tak jest.
0: O, to mi się podoba. Za dwie dobre odpowiedzi z kiety, za jedną belotorba, startujemy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj, uwaga. W którym kraju leży Kilimandżaro? W Tanzanii czy w Ugandzie?
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Piotrek, słuchamy.
2: W Ugandzie.
0: Daria, co ty na to?
3: No ja powiem, że nie.
0: O, nie za bardzo. Nie za bardzo. Nie za bardzo,
3: nie.
0: Wiesz? No, niestety.
4: Tanzania.
0: No, ale nie. No,
3: no teraz każdy
0: wiedział.
3: Wie.
4: No, byłem pierwszy chyba.
0: Słuchajcie, dobra, na razie bez punktu, ale spokojnie, drugie pytanie jest jeszcze lepsze. Uwaga, skupienie. Babcia naszej babci. To dla nas. Prababcia.
2: Piotrek.
4: Radek.
0: Jeszcze nie zdążyłem. No dobra. Piotrek. Piotrek pierwszy.
2: Prababcia.
4: Prababcia.
0: Kto tak powiedział? Radek.
4: Ja powiem, dwa razy pra jest.
0: Pra, dwa razy pra. Radek,
3: no,
0: Radek,
3: dobrze, Radek.
0: Radek.
3: Radek.
0: Radek wie, że pra dwa razy, bo Radek to już dwa razy w tym tygodniu się spóźnił do pracy. Słuchajcie.
4: Czwarty, idę na rekord.
0: Czwarty, nieźle. Spoko, masz szansę z tym rekordem, bo jeszcze jutro ci zostało. No, dobrze.
4: Ja dopiero dzisiaj się czwarty raz spóźnię, także spokojnie, na razie mam trzy na liczniku.
0: Radek, powiem ci, że jakbym był twoim szefem, to mnie byś przekonał, że spokojnie, w czwartek, czwarty raz się spóźnić, to wcale jeszcze nie jest jakoś nie tak. Radek, no dobra, i co robimy tutaj, Daria, teraz? No,
3: no Radek w teorii powiedział dobrze, ale no, no nie był okay. Pierwszy.
0: No i co z tym robimy? I co z tym robimy?
3: Waldek, no werdykt. Ty podejmij decyzję.
0: No
3: już spodnie ty.
0: Jasne, wiadomo, kogo zwolnią w razie czego. Dobra, słuchajcie. Radek, to umówmy się, że rozdzielimy tak porówno. Melotorba dla Radka i dla Piotrka. Dobrze? Daria?
3: No dobrze, no.
0: O, tak będzie.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko.
0: Czyli tak to właśnie dzisiaj finalnie wygląda. A jutro znów będziecie mogli się sprawdzić.

0: My Loving, Sony Fodora, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, na który dziś znów będziecie mieli okazję zgarnąć zapro tylko w Melo Radio. Słuchajcie uważnie, bądźcie blisko Melo i zgarniajcie takie właśnie wlotki, które dzisiaj znów dla was przygotowane. Pamiętajcie o tym, to będzie bardzo gorący letni, wakacyjny weekend, na którym między innymi Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. No i wy też możecie tam być. Zapro już dziś do zgarnięcia.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec drobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
15: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
14: Cały rok, od zawsze.
15: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
16: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To na Dzień Mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie 2 z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Co masz?
21: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
20: Chips Lays. Dzięki.
21: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
20: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
21: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
22: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
23: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13:00 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Jak Laosia, Jonathan w Melo Radio. Podkręcamy tempo, za 18 minut będzie godzina 9. Wiecie, że Daria lubi bywać tu i tam, ale też i podglądać, jak to bywają inni. W Nowym Jorku fajna gala się odbyła. To znaczy tak, odbyła się Met Gala, to już jakiś czas temu, a teraz niedawno odbyła się Pet Gala. To jest taka impreza, gdzie, uwaga, pokazane są ciuchy, tak mogę chyba powiedzieć, dla zwierząt. Tak? Dobrze mówię, Daria?
1: Bardzo pięknie mówisz, po prostu zwierzaki są ubrane w te stroje, które mogliśmy widzieć na Met Gali.
0: No i można sobie zobaczyć, jak to właśnie w ich wersji wygląda i tak sobie stwierdziliśmy, ale nie, że złośliwie czy coś, nie? Tylko, że te niektóre zwierzaki to całkiem fajniej się prezentowali w tych strojach niż ludzie, nie?

0: Calvin Harris i Jazzy, Satisfy w Meloradio. Najlepszy drop nowych hitów w czwartek rano. Już za 9 minut będzie godzina 9, już za chwilę newsy.
1: A w nich o tym, że Górnik Zabrze będzie miał nowego właściciela i to takiego, którego bardzo dobrze zna z Wzajemnością.
0: I o tym już za chwilę posłuchajcie koniecznie w Meloradio.
2: A już o 9 zagramy
0: Gordon Reiner, Zonowald i Loco Loco. No i podkręcimy trochę termometry. Za chwilę prognoza pogody.
2: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego Zokaria zdobyli szczyt. To wasz ulubiony

0: to promocja. Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
3: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdom.pl

0: płacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Ole Farm.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
11: Tak, tak.
10: Od 6 do 9.
11: Od 6 do 9 w Żabce.
10: Za 6,99 i że na bogato.
11: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
10: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
11: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
10: Dokładnie.
12: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
13: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
14: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
15: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
16: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
17: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Traffic.
18: Na konińskich ulicach nieco luźniej, ale cały czas są miejsca, w których trzeba spiąć nogę z gazu. Przed rondem miast partnerskich jeszcze trochę cierpliwości przyda się kierowcom jadącym od strony mostu Unii Europejskiej. Kleczewska, Spółdzielców i Aleje 1 Maja. Tu też jeszcze miejscami dość gęsto. Na Wyszyńskiego i 11 listopada też możecie zwolnić.

0: Pogoda.
1: Od rana sporo chmur nam towarzyszyło w Koninie, ale z prognoz wynika, że na brak przejaśnień nie powinniśmy narzekać. No i robi się coraz cieplej, po południu będą 23 stopnie. To idealna pogoda na przykład na spacer po bulwarach nadwarciańskich czy wypad na rower, a po powrocie na filiżankę herbaty. Nie kawy, bo ciśnienie mamy wysokie, wynosi 1024 hektopaskale, więc kawę można sobie odpuścić. No a dziś w końcu mamy Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów flotylli Sumut. Tak mówi szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski. Domaga się uwolnienia polskich obywateli i wezwał na dywanik Szerż de Afer Izraela w Warszawie. Lukas Podolski, nowym właścicielem Górnika Zabrze. Rada Miasta zgodziła się na prywatyzację klubu. Piłkarz zapłaci prawie 4 miliony złotych i przejmie też długi zespołu. Miasto tłumaczy decyzję trudną sytuacją finansową i kosztami utrzymania klubu. Prezydent Zabrza Kamil Żbikowski zapowiada jednak dalsze wsparcie dla sportu w mieście.
4: Dbać o infrastrukturę sportową, wspierać sport amatorski.
3: Miasto zachowa jedną akcję klubu, która chroni przed zmianą nazwy lub przeniesieniem drużyny. Polscy siatkarze przegrali swój pierwszy mecz towarzyski. Podczas turnieju Silesia Cup w Sosnowcu wygrali Serbowie 3-2.
2: Pełne wsparcie od samego rana macie oczywiście z naszej strony. No i czeka nas dzisiaj jeszcze niezła akcja. Zaczynajmy od razu. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Jest dziewiąta.

0: Armin van Buuren w Melo Radio. Podkręcamy tempo. A jak wy chcecie zobaczyć, co Daria ostatnio robiła, to można na Instagramie podejrzeć.
1: Oczywiście, że tak. Koniecznie wbijajcie. Pojawił się tam wywiad z DJ-em Naked Relaxing. Trochę sobie tam pogadaliśmy, pośmieszkowaliśmy, zrobiliśmy mu mini przegląd telefonu. Także naprawdę koniecznie musicie tam wbić, zostawić lajka, komentarz. Ja będę wszystko czytała i odpowiadała.
0: Wbijajcie na Instagrama Melo Radia. Zobaczycie, co Daria robi zazwyczaj też i z naszymi telefonami, czyli jak już złapie, to wie wszystko, co tam w środku. No słuchajcie, jest też deal życia, o którym za chwilę być może będziecie mogli posłuchać, jak będziecie z nami. No, taki jest do zrobienia. Szczegóły już za chwilę, a wcześniej Eben w Melo i Hollow. 12 minut po godzinie 9.

0: Disco i I Found You w Meloradio. Podkręcamy tempo w czwartek rano. Słuchajcie, no to może być dla kogoś deal życia, dla fana Maty. Po ostatnim koncercie na popularnym portalu do sprzedaży i kupowania różnych rzeczy z drugiej ręki w necie pojawiło się dosyć oryginalne, nietypowe ogłoszenie. Jeden z tancerzy Maty, słuchajcie, wystawił na sprzedaż kostium, w którym występował podczas ostatnich koncertów na Narodowym. Daria, uważaj, strój w białym kolorze składa się z oversize'owej bluzy oraz spodni.
1: Ale mam nadzieję, że go wyprał, zanim go wystawił, co?
0: Tego
1: wybierze,
0: nie wiem.
1: Zanim go wyśle.
0: Można dopytać. 2000 coś około to kosztuje. Prawdziwy fan może się
1: takie tam
0: pokusić.
1: Takie tam.
0: Ale z drugiej strony tak myślę, że jakbyś ty dostał dwa koła, to pewnie kupiłbyś sobie zamiast jakiegoś stroju to kolejne oprawki do swojej kolekcji. Miałbyś
1: ich
0: już więcej niż 9.
1: Okulary
0: rządzą. No, a Daria to wiadomo, nie? Czekaj, kolejne kosmetyki, tak. Mimo tego, że nie ma już ich gdzie trzymać, nie?
2: No,
1: musiałaby mieć
2: totalnie.
1: Osobne, wynająć osobne mieszkanie na trzymanie swoich kosmetyków.
2: I to jest plan. Muszę to zrobić koniecznie.

0: Modelki i włodarski, lubię cię jak lato. My też lubimy bardzo lato. Wiemy, że wy też lubicie lato. No a latem to fajnie jest mieć kasę. Taka szybka kasa to dla was może się pojawić już dzisiaj w Melo Radio. Na co potrzebujecie? Kinga, a ty na co potrzebujesz?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: No i to jest jakiś powód. A wy, jaki macie powód? Na co wydacie szybką kasę od Melo Radia? Dajcie znać na meloradio.pl, dołączajcie, wbijajcie, zgłaszajcie się. Szybka kasa do wyrwania już dzisiaj. 200 wyczekają na was. Za chwilę Ella Henderson w Melo.
2: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
9: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5. Facebook goldkram.pl.
10: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
15: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
17: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
18: Znowu lecicie?
19: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
18: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
19: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
20: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
21: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
22: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
21: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
22: Super! Kiedy płyniemy?
23: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
24: Castorama.
25: Teoria
24: i praktyka.
25: W teorii miała być jedna doniczka,
24: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
26: Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
27: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
28: Po reklamie.
29: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Za 19 minut będzie 10. Słuchajcie, Anjax jest prawdziwą ikoną. Na jej kanale pojawił się ostatnio vlog, w którym influencerka zaprezentowała nową budowlę. Już jakiś czas temu zapowiadała, że chce na podwórku postawić specjalny domek na swoje dekoracje. Budynek został wykonany z ciemno-szarego aluminium, dokładnie tak samo jak pergola youtuberki. Angelika jest zachwycona ukrytymi drzwiami, no i oknem z lustrem weneckim. Na razie chowa tam ozdoby, tak jak gigantyczne zające, szkielety czy pudła z mniejszymi dekoracjami. Szczerze, no powiedzcie mi, kto by nie chciał dodatkowego budynku na jakieś rzeczy, nie? Andziaks postawiła dom dla swoich domowych dekoracji, a wy też w sumie możecie poczuć się jak influencerzy. W końcu przecież każdy z was ma reklamówkę na reklamówki.

0: Najlepszy drop-nowych hitów w Melo mamy dla was. Czujesz to, nie? Fajny ten czwartek, tak, rozkręcił się już mocno.
1: Nie no, jest super, naprawdę, bardzo mi się podoba. Najbardziej mi się podoba to, że właśnie w tym momencie płacę za internet i nie wiem, czy mi się uda. Sprawdzimy to, dobra? Trzymajcie kciuki.
2: Trzymam kciuki za to, żebyś miał środki na koncie, nie?
1: O, dzięki.
3: A już o 10:00 zagramy
1: Millennium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Nie wydaj wszystkiego przed weekendem.
1: Dlaczego?
2: Przecież internet na weekend jest bardzo ważny.
1: Przepraszam bardzo, Marcin znalazł mi przed momentem piękny napis on air LED-owy i ja sobie go kupię teraz, dobrze?
2: No proszę bardzo.
0: Weź dwa.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie montujemy ekologiczne pompy ciepła. Pozyskujemy dotacje z programu Czyste Powietrze. Korzystamy z przyjaznych środowisku czynników. Używamy nowoczesnych oczyszczaczy powietrza. Segregujemy odpady. Wspieramy lokalnych sportowców. Zaopatrujemy się na lokalnym rynku, wspierając naszych sąsiadów. To, co robisz dziś, ma olbrzymi wpływ na jutro. I ty dołóż swoją cegiełkę do lepszego jutra. Wybierz nowoczesne i ekologiczne rozwiązania od Art Dom. Konin Ślesiński 7.
2: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
3: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782-772-877.
4: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję. PL.

0: Po Koninie jeździ się już przeważnie w miarę płynnie, no chyba, że czekacie na światłach. Nogę z gazu zdjąć trzeba też przed remontowanym mostem na trasie warszawskiej. Nie dość, że jest zwężony do jednej nitki, to nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. A pod Koninem traficie na wahadło w miejscowości Wąsosze, to z powodu remontu drogi powiatowej. Dwadzieścia 3 stopnie, tyle po południu mają pokazywać termometry w Koninie. Przyjemna temperatura, zwłaszcza, że ma być całkiem pogodnie. Na brak słońca nie powinniśmy narzekać, choć chmury też będą nam towarzyszyły, ale nie powinno być ich dużo i deszczu z nich nie będzie. Tak więc po pracy warto na przykład odwiedzić tężnię na Pociejewie, by przy ładnej pogodzie się zrelaksować, wziąć głęboki oddech. To może być teraz przydatne, zwłaszcza alergikom.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. 3 miesiące aresztu dla partnera młodej kobiety, która w weekend została śmiertelnie potrącona w Turku. 24-letni Kacper P. odpowiada za usiłowanie rozboju. Przypomnę, groził nożem jednemu z pasażerów samochodu, którym 19-latka przyjechała na osiedle Wyzwolenia. Kobieta zginęła, gdy kierowca próbował odjechać. Jej partner po zdarzeniu uciekł. Umowa podpisana, może ruszać remont konińskiej synagogi. Wykonawca jutro pojawi się na placu budowy. Będzie miał sporo do zrobienia, mówi Aneta Wanias z magistratu.
2: To między innymi naprawa fundamentów, renowacja elewacji, zabezpieczenie konstrukcji dachu budynku, wymiana pokrycia dachowego z blachy miedzianej, prace konserwatorskie przy polichromiach, remont gzymsów, renowacja sufitu i tynków zewnętrznych, odtworzenie posadzek, budowa platformy windowej.
0: Zmieni się też otoczenie synagogi. Remont potrwa niecałe 2,5 roku.

0: Na koniec o tym, że lekarze w Wielkopolsce są wypaleni zawodowo. Problem najczęściej dotyka lekarzy rezydentów. Najbardziej narażone są kobiety, a największy problem jest w kontaktach z pacjentami. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Wielkopolską Izbę Lekarską i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
1: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
2: Liczba wojsk amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się. Mamy do czynienia z czasowym wstrzymaniem przylotu jednej ze zmian. Tak wciąż zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier wyjaśnia, że w tej chwili Amerykanie na nowo planują swoją obecność w całej Europie i potrwa to jeszcze kilka tygodni.
3: Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
2: Szef MON rozmawiał o tym z zastępcą szefa Sztabu Generalnego Amerykańskiej Armii. Dziś ostatni dzień pisemnych matur. To egzaminy z języków mniejszości narodowych, ale także z chemii, fizyki, biologii i historii zdawane w językach obcych. Zawieszone w wodzie DNA pozwala zbadać populację delfinów. Wykazali to biolodzy morscy z USA. Wystarczy do tego próbka kilku litrów wody.
1: Siemanko, 10:00 na zegarach. Mamy czwartek, no i piątek już jutro. Nie wiem jakby, ja się nawet jaram. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

Alok, Khalid i Diving to Me w Melo Radio. 15 minut po 10. No uwielbiamy, jak celebryci robią super miłe rzeczy. No i tak Millie Bobby Brown, aktorka, która chyba najbardziej jest kojarzona z serialem Stranger Things, zdradziła, że w jej torebce znajduje się nietypowe urządzenie. A mowa tutaj o skanerze mikrochipów dla zwierząt. No i sama aktorka wyjaśnia, że używa go, gdy znajduje bezdomne psy lub koty, aby sprawdzić, czy mają w ogóle właściciela. No i tak, jeżeli zwierzę ma chip, to pomaga ona w kontakcie z rodziną. Jeżeli nie, to organizuje pomoc w znalezieniu schroniska. No i tak czytam, że udało jej się już uratować w ten sposób 230 psów. A wy co? Dalej przeglądacie TikToka?

0: Jill Summit, The Chainsmokers, Ilzy i All The Time w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo i dobrze, że jesteście, bo ważne info. Na Instagramie Meloradia znajdziecie wywiad naszej Darki z DJ-em Naked Relaxing. To jest facet, który jest bardzo uśmiechnięty i chyba inspirował się trochę Voldemortem. Tak, chodzi mi o Harry'ego Pottera, ale dlaczego? To przekonacie się już na naszych mediach społecznościowych.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja.
2: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: miły dzień. Autopromocja. Reklama. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
2: Zamawiasz? Zamawiam! Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Bruno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
10: Kastorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
12: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
13: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Choker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

0: Denzel, You Spin Me Right Round w Melo Radio. 20 minut do 11. Sorry, nie wyspałem się trochę dzisiaj, ale nieważne. Takie wiadomości jak ta na przykład mogą człowieka pobudzić do tego stopnia, że będzie wyspany przez cały tydzień. 200, a nawet 500 złotych. Szybka kasa od Melo Radia. Kinga, na co byś wydała?
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Na akademik i na jakieś jedzenie, no dobra. Ja proponuję jakiegoś kepsa, albo może coś trochę lepszego, no bo za 500 to naprawdę można zaszaleć. Także wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Dajcie znać, na co chcielibyście to wydać. I tak tylko mówię, że im bardziej szalone pomysły, tym dla was lepiej.

0: Fisher, Townsend Eye, Favor of Melo Radio, 10 minut do 11. To jest Melo i za chwilę będziemy mieć newsy Melo Radia, za które odpowiada redaktor Sikora. Siemano.
1: No będziemy mieć, dowiecie się za co zapłaciliście więcej w kwietniu, tak jakbyście nie wiedzieli, nie?
0: Okej, okay, dobra, trochę brzmi to niebezpiecznie, a w ogóle jak trzeba płacić więcej, to ja się robię smutny.
2: A już o 11 zagramy
0: Haven i I Run w Melo Radio.
1: To już wiesz, jak się czuje szef, kiedy prosisz go o podwyżkę.
0: To jest inna sytuacja. Zaraz przyjdę.
2: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A, no i byłbym zapomniał.

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes, w Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko, od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon, Konin Gajowa 3A, www.jaskon.pl.
3: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do ArtDom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z ArtDom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w ArtDom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
4: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
5: No jest lipa.
6: Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
4: Get ready with me.
6: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
4: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
6: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
7: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
8: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
10: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na

0: 99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
8: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Porekla.

0: Ładna zapowiada się druga połowa dnia w Koninie. Wprawdzie słońce będzie walczyło z chmurami o prym na niebie, ale będzie sucho i ciepło. 23 stopnie pokażą termometry w Koninie. Wiać może lekki wiatr, w sam raz by ochłodzić tych, którzy planują spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. W nocy temperatura spadnie do 13 stopni, a jutro podskoczy do 24. Szykuje się pogodowa powtórka, choć jutro może być nieco bardziej wietrznie.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Kwietne instalacje pojawiają się w Koninie. Na Starówce stanęła ukwiecona ławeczka. To znak zbliżającego się pierwszego kwiatowego festynu miejskiego. Jak zapowiada Barbara Masternak z magistratu, na mieszkańców czekać będą stoiska z roślinami i liczne atrakcje.
2: Tworzenie kompozycji doniczkowych, malowanie doniczek oraz warsztaty dla dzieci z sadzenia kwiatków.
0: To w niedzielę na bulwarze Nadwarciańskim. A już jutro w Koninie zrobi się zielono od sadzonek drzew, które dla Koninian przygotował Zakład Utylizacji Odpadów wspólnie z Nadleśnictwem Konin. Będą je rozdawać przed galerią Ferio, by w ten sposób zachęcić mieszkańców do zazieleniania swoich posesji i pokazać, że nawet jedno drzewo ma wpływ na klimat. W Słupcy za to stawiają na nowoczesność, by zachęcić ludzi do bycia bliżej kultury. Biletomat stanął przy MDK-u, mówi jego dyrektorka Honorata Łysiak.
3: Jest to ukłon w stronę tych mieszkańców, którzy przechodząc nawet obok Miejskiego Domu Kultury nabiorą apetytu i zechcą bilet do kina nabyć. Będą to mogli zrobić po prostu o dowolnej godzinie.
0: Biletomat kupiono dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
4: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Nie będzie cięcia pieniędzy na prowadzenie biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, mimo tego, że politycy są poza Polską i od miesięcy nie wykonują swoich parlamentarnych obowiązków. Nie ma w tej chwili pozwalających na to przepisów, mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

0: nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie uciekał.
1: Marszałek Sejmu nie wyklucza jednak dyskusji na ten temat. Teraz sprawdzamy, za co w kwietniu płaciliśmy więcej podczas zakupów. Według raportu UCI Research i Uniwersytetów WSB Merito największe podwyżki dotyczyły używek, to 8,1%. Na następnych miejscach uplasowały się słodycze, desery oraz napoje. Powszechne, bezpłatne posiłki poprawiają zachowanie uczniów i to niezależnie od poziomu kształcenia. Tak wynika z amerykańskich badań.
2: Jedzenie za darmo jest super.
1: No, to uczciwa cena.
2: To prawda. Wolny kebab dla każdego. To moja inicjatywa. Siemanko, jest 11 na zegarach, ja jestem Adi. No i kiedy inni gadają, to my już gramy. No i zaczynamy od Heaven i I Run. A za chwilę pogadamy o dzisiejszym nietypowym święcie, bo jest bardzo ważne.

0: Another Talk to You. Przepraszam, to jest Melo Radio. No chrypka mi się zrobiła, jadłem przed chwilą. Dobra, czwartek, 21 maja. Guys, sprawa jest poważna, bo dzisiaj mamy naprawdę ultra istotną datę, bo obchodzimy dzień odnawiania znajomości. No i jak to zobaczyłem, to mi się przypomniało to, co Taco Hemingway napijał na płycie 1800 oświecenie, a dokładniej w nucie Cichosza.
1: Jak ci brakuje ziomka, to mu napisz się, ma tęsknię, zrobisz mu dzień tym pewnie.
0: Także jak macie chwilę, to może warto się po prostu odezwać, a tak przy okazji trochę też dla beki, o co mieliście ostatnio spinę z ziomalem. Daje znać, że partnerka też się liczy jakby coś, bo to tacy bardzo bliscy ziomale, nie? No, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, jak zawsze na was czekam i będę miał fajną nutę, bardzo wakacyjną. Modelki, chyba że z tobą, jedziemy.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

Nie, no kocham ten utwór, jest przecudna. Anyma, Joji, Beautiful w Meloradio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Czemu mi machasz heblem teraz? No to czekaj, to ja będę mówić, a ty rób efekt stereo. W tej godzinie jeszcze pojawi się Offenbach na Martin. Nie wiem, czy wy to słyszeliście. W każdym razie, dobre nuty jeszcze w tej godzinie, także bądźcie blisko.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Konin na 99,6 FM. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
8: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
14: Wow, zrobiłam dyszkę.
15: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
16: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super. Kiedy płyniemy?
19: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
20: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782 772 877.

Alchemist Project i Tell Me w Melo Radio. Ja wam powiem bardzo szczerze i od serca, że warto dbać o siebie, warto robić coś dla siebie. Ja chętnie wam w tym pomogę, serio. Słuchajcie, na początek weźcie telefon waszego smartfona, który na pewno jest przepiękny i go uwielbiacie, i wchodzicie na stronę meloradio.pl, tam szukacie zakładki konkursy i akcje i klikacie w szybką kasę, bo tam możecie zgłosić się do naszej zabawy i do zdobycia jest 200, a nawet i 500 złotych. Także nie ma co czekać, bo możecie to wydać na co tylko chcecie. A wydaje mi się, że akurat przed weekendem to znajdą się jakieś fajne wydatki.

0: Oscar Metke i Sweet Nothings w Meloradiu. 10 minut do godziny 12. Marcin Sikora, siemano.
1: No cześć, będą burze dzisiaj w niektórych regionach i to od 12 do około 20. Takie ostrzeżenie wydali meteorolodzy.
2: A już o 12 zagramy.
0: Faktycznie słońce zaczyna zachodzić. Andy Dusty z Okuria. To co, minutę przed 12 newsy, a to gramy punktualnie o 12, także liczę, że zostaniecie z nami.
3: Ej, ale co się działo?
4: Cały czas tłukło.
5: Ale gdzie tłukło?
4: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
3: Ale jak to brzmiało?
5: No i?
4: Ani spać, ani się położyć.
6: No jak co? Wstawać!
7: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
3: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
8: Waldek,
9: Marcin
7: i Daria.
8: I to nie było tylko pum, pum, pum.
10: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim

0: informacja. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
2: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bajk BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień. Pewność za miastem. Z Bajk BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
4: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
5: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
6: A jak to wpływa na państwa codzienność?
5: Ciągle coś się nie domyka.
4: No albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
6: Proszę pana, bo tam są drzwi.
7: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
8: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
9: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
10: Świeżo.

0: dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
1: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
2: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego

0: przed nami przyjemne popołudnie w Koninie. Na termometrach będą 23 stopnie. Na niebie trochę chmur i sporo słońca. Prognoza na jutro wygląda równie obiecująco. W pierwszej połowie dnia Konin będzie wręcz skąpany w słońcu. W drugiej trochę chmur może pojawić się nad naszymi głowami, ale nieba nie zakryją. Termometry pokażą 24 stopnie. W zasadzie możecie już planować weekend na świeżym powietrzu, bo najbliższe dni zapowiadają się bardzo ładne.
1: To są newsy Meloradia Konin.
0: Agnieszka Pędzik. Krok bliżej do stworzenia Centrum Czterech Kultur w Koninie. Będzie się mieścić w konińskiej synagodze, którą najpierw trzeba wyremontować. Wykonawca na plac budowy ma wejść już jutro. Jak ma wyglądać nowe centrum? O tym Aneta Wanias z konińskiego magistratu.
2: To będzie przestrzeń wielofunkcyjna, obejmująca mediatekę, przestrzeń wystawienniczą. Będą tam sale spotkań, elementy nowoczesnej biblioteki, gdzie będą gromadzone materiały multimedialne dotyczące kultury i historii regionu.
0: Na wykonanie prac wykonawca ma czas do września 2028 roku. Tymczasem kompleksową metamorfozę przechodzi park przy zespole dworsko-folwarcznym w Biskupicach w gminie Grodziec. Zmieniły się wjazd i wejście do budynku, w którym mieści się szkoła. Wcześniej w obiekcie tym wymieniono okna i drzwi. Mieszkańcy Gosławic biorą sprawy w swoje ręce i wspólnymi siłami chcą zorganizować pierwszy dzień Gosławic, a na to potrzeba pieniędzy. Dlatego organizują zbiórkę złomu i butelek. W sobotę odwiedzą tych mieszkańców Gosławic, którzy mają coś do przekazania. Wcześniej trzeba dać znać telefonicznie. Szczegóły w internecie.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: IMGW ostrzega przed burzami w 5 województwach. Chodzi o warmińsko-mazurskie, mazowieckie, pomorskie, kujawsko-pomorskie i łódzkie. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Główny Inspektor Sanitarny odradzają wyjazdy do Afryki, zwłaszcza do Demokratycznej Republiki Konga i Ugandy. To w związku z epidemią eboli, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski.
5: Poziom higieniczny, sanitarny, poziom opieki zdrowotnej na kontynencie afrykańskim odbiega znacząco od tego, co znamy z Europy.
4: Choroba występuje lokalnie, ale może pojawić się na innych kontynentach. Na koniec Włochy i rekord cenowy w Rzymie. To ponad 250 000 euro za miejsce parkingowe w garażu. Znajduje się ono pod ziemią, pod kamienicą w historycznym centrum wiecznego miasta. Za taką cenę można podobno kupić 2 mieszkania na obrzeżach stolicy Włoch.
1: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Na zegarach 12.

Kygo Khaled, Ty Griffin, Save My Love w Melo Radio. Czasem naprawdę niewiele trzeba, żeby dać tej miłości dużo bezpieczeństwa. A Kygo, co by nie mówić, to jest facet, który oprócz potężnego imprezowania rzeczywiście jest romantykiem, dlatego współpraca z Khalidem była dla niego mega obiecująca i też długo na nią musiał zaczekać, ale całe szczęście udało się panom spotkać i zadbać o mega fajny muzyczny klimat. Khalid też jest romantyczny, niekiedy nawet poetycki, dlatego dobrze mu się kiedyś współpracowało z panami z Australii, czyli mowa jest o Penau. A z kolei tutaj polska scena się ukłoni, ten klasyk imprezowy na pewno dobrze kojarzycie, M Brother i Troubles, wspominamy stare dobre dzieje.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. No bo czasami mowa ciała potrafi zdradzić sporo. Ja też wam zdradzę i to tak w pełnym zaufaniu, że jeszcze w tej godzinie pojawi się m.in. Calvin Harris i Jazzy w piosence Satisfy. Tutaj satysfakcja i laur konsumenta na pewno gwarantowane, ale będzie też Smolasty i Duże Oczy.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy. Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub podudzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki, skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
4: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz kiełbasa zwyczajna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania,
5: po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
6: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: To niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
13: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
12: Get ready with me!
13: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
12: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
13: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
14: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
15: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
16: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
18: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
20: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
21: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
19: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
22: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
23: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
24: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
25: Po reklamie.

Smolasty i Duże Oczy, no i Melo Radio. Trafiliście w najlepsze miejsce na świecie. No bo tutaj rozdajemy też szybką kasę, 200, a nawet 500 złotych do zdobycia na co tylko chcecie, jak chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam napiszecie, na co to pójdzie i to w zasadzie tyle. Bo potem my oddzwaniamy do was, wy odbieracie telefon, czekamy 5 sygnałów, no i wszystko dzieje się na bieżąco. Jest pięknie, no bo wygrywacie i o to przecież chodzi. Gordo, Reni, Calne Valti, Loco Loco, gramy to już teraz. A Reni, przypominam, będzie na Sunrise Festival już tak naprawdę pod koniec lipca.

0: Calvin Harris i Satisfy, tak podkręcamy tempo. A my powoli zbliżamy się do 13, co oznacza, że już niedługo newsy Melo Radia, a w nich być może coś pogadamy trochę o cenie benzyny. Myślę, że to zawsze się przyda, zwłaszcza przed weekendem.
1: A już o 13 zagramy
0: Dia, I'll Be Good Boys, Hide Away.

0: ten numer dokładnie wtedy, kiedy jeszcze inni będą gadać, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Znacie nas.
1: Reklama. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
10: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
11: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. Kulinarniefit.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas.

0: Akcji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jazda! Jazda! Lewo? Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo EOBUWIE, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
10: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
9: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
10: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
9: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
10: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
9: Dziękuję za rozmowę. Po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
8: Ogłoszenie płatne.
11: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
12: Prezes serwisu cinkciarz.pl zatrzymany w USA był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Według śledczych wyrządził swoim klientom szkody o wartości ponad 125 milionów złotych. Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a diesla 6,91. Statystyczna matka rodząca dziecko w zeszłym roku miała ponad 30 lat, mówi Katarzyna Góral Radziszewska z GUS-u.
13: Najczęściej urodziła swoje dziecko we wtorek, w lipcu i był to chłopiec. Jej ciąża zazwyczaj trwała 39 tygodni, a poród na ogół był pojedynczy.
12: A najcięższe dziecko urodzone w zeszłym roku ważyło prawie 6 kg.
11: Nice. Siemanko, 13 na zegarach, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Daya, I'll be good boys, hideaway. Od tego zaczynam, ale w tej godzinie także szansa na skiety Meloradia.

Topic A7S w Melo Radio, tak, podkręcamy tempo. Właśnie, 12 minut po 13. Mówiłem, że będzie szansa na skiety. Jeżeli tylko chcielibyście je zgarnąć, to podejmijcie wyzwanie. 321-321-777. Dzwońcie i zgłaszajcie się. Kto pierwszy, ten lepszy. No a za chwilę dowiemy się, co dzisiaj będziecie musieli zrobić.

0: Od razu cieplej się zrobiło. Bauza i Magnetic w Meloradio. 15 minut po 13. Podkręcamy tempo. No i cieszymy się z czwartku, bo zaraz weekend. Podejmij wyzwanie. A razem ze mną jest Marcin. Siemanko, stary, jak żyjesz?
1: Siemaneczko, a w porządku. Wstałem po nocce.
0: No i jak się wstawało? Wyspałeś się chociaż?
1: No, powiedzmy.
0: Dobra, szału nie ma, wiemy jakie jest. Słuchaj, to ja cię trochę rozbudzę, bo mamy tutaj zabawę Podejmij wyzwanie. Jeżeli uda ci się zrealizować ten challenge, który przygotowałem, to masz meloskiety. Jeżeli nie, to coś innego z melomerczu, czyli tak czy siak wychodzisz na wygranego. Czy chciałbyś poznać swoje wyzwanie?
1: Dawaj.
0: Dobra. Czy kojarzysz taką piosenkę? Mana, mana, tu, tu, ru, tu, ru. Mana, mana, tu, tu, ru, tu. Słuchaj, to zróbmy coś takiego. Ja będę robił mana, mana, a ty tu, tu, ru, tu. Czy jesteś gotowy?
1: Dawaj, jedziemy.
0: Dobra, zaczynam. Mana, mana.
1: Tu, tu, tururu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, tu.
0: Mana, mana.
1: Tu, turu, turu, tururu, tururu, tururu, tururu.
0: Dobra, mamy to. Marcin, pięknie, gratuluję, stary. Słuchaj, meloskiety są twoje. Powiedz mi, jak się czujesz? Jakby nie było, działaliśmy na dwa głosy.
1: Super,
0: no i o to chodzi. Stary, to mam dla ciebie dobre wieści, bo skity Meloradia są twoje, to pierwsza sprawa. A druga, jeżeli masz tylko ochotę, to pozdrawiaj kogo tylko chcesz.
1: No to pozdrawiam wszystkich słuchaczy i tych, co są w pracy teraz i po pracy.
0: I w ogóle cały świat. Dobra, Marcin, trzymaj się, odpoczywaj. Trzymaj się po pasie. Podejmij wyzwanie.

0: Kaski, to jest moja ulubiona nuta w ostatnim czasie. No po prostu nie mogę się od tego uwolnić. Jest sztos. Milky, David Guetta i Just The Way You Are w Melo. I tak już trochę wakacyjnie podkręcamy tempo, no bo na termometrach weekend ma być z 27 stopni, więc korzystajcie z tego pełną mocą. Już teraz nawet się zrobiło ładniej, słonecznie i ludziom wróciła ochota do życia. Gratulacje swoją drogą. A w tej godzinie jeszcze będzie jaśniej. Filipek i Nel, to tak a propos.
1: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Najlepsza przyjaciółka kobiety? Biżuteria. Zapraszamy do najstarszego w Koninie sklepu jubilerskiego Goldkram. Od 50 lat oferujemy Państwu najwyższej jakości biżuterię i wyroby jubilerskie z własnej pracowni oraz realizujemy projekty indywidualne także z kruszców powierzonych. Naprawiamy i odświeżamy biżuterię, oprawiamy kamienie oraz skupujemy złom złota. Oferujemy szeroki wybór klasycznych obrączek, stylowych upominków oraz platerów. Goldkram, Stary Konin, ulica Kramowa 5, Facebook goldkram.pl.
7: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
9: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie Twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na Twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
10: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tablet. 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiata i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
14: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
15: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

Nel prosiła, żeby nie dzwonić. Będzie jaśniej, 17 minut do godziny 14. Powiem tak, no Nel prosiła, zgadzam się, w 100%, jasne, tylko no my nie możemy tak robić, no my będziemy dzwonić do was w sprawie szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie, na jakieś drobne szaleństwa, a może nawet i te większe, nie ma problemu. Grunt, żebyście zawalczyli o siebie, a ta walka nie będzie jakaś bardzo ciężka, bo jedyne, co powinniście zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i tam napisać, na co chcecie to wydać. I to jest wszystko, bo później my oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów, wy odbieracie, no i dzieje się magia. Two ships in the night.

0: A my ma Lisa i Bad Angel w Melo Radio, 8 minut do 13. Dobra jest ta nuta, naprawdę mocarna.
1: Jest dobre, no.
0: Iga i Mikołaj w studiu, siemanko.
2: Hej.
0: Przed momentem zdążyłem się dowiedzieć, że tak, Iga jest prawie idealna, a Mikołaj, że rozplątuje kable.
1: Tak, tak. Jest prawie idealna, bo tylko kable sobie splątuje.
0: Znaczy, słuchaj, lepiej tak, niż sobie plątać życie, nie?
1: W sumie racja. No,
0: dzięki życie? Bardzo.
1: Mądrego to aż dobrze posłuchać.
3: A już o 14 zagramy
1: Boy Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: A no tak, bo... Dobra,
1: a Wojka to... nie ma słuchawek, bo
2: ale rozplątuje kabel.
0: Nie, ale dobrze ci idzie, naprawdę, bez kitu, nie było źle. Bawcie się dobrze, dziękuję pięknie i do jutra. Pa, pa! Dzięki.

0: Reklama.
1: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.

0: pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż Ty.
4: Masz to!
5: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,90.

0: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad Jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
5: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Kolporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka.
9: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Tak drogo jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii średnia cena nowego mieszkania w Warszawie przekroczyła 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. A teraz sprawdzamy, jakie będzie lato. No i według synoptyków może być upalne i suche, mówi fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak.
4: Rzeczywiście możemy się spodziewać w Polsce i w Europie kolejnych fal upałów susz i warto do tego się przygotowywać.
3: W lipcu i sierpniu temperatury mają być wyższe od przeciętnych. No i gorąco też w świecie sportu, bo czołowi tenisiści zapowiadają protest. Zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem French Open. W ten sposób sprzeciwiają się wysokości nagród pieniężnych.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy czwartek, świeci słońce, piękna pogoda, dużo energii.
2: Więc będziemy planować wesele.
1: Nasze?
2: Nasze wesele.
1: Wow,
2: to jak trzeba
1: to
2: zrobić szybciej.
1: Zeszło.
2: Z wyprzedzeniem.
1: Aha, to ty już zakładasz. No dobrze, skoro tak mówisz, to ja ci ufam. To my planujemy wesele, a wy słuchajcie.
0: Freak Fight.
1: Siemanko.

0: Lizzo, Weekend nadciąga, czujemy to w kościach, piękna pogoda, to jest dobry termin na wesele, to co planujemy.
1: Tak? Ale chyba odwołujemy nasze jednak, bo to są drogie rzeczy.
0: Ale kalendarz już, wiesz, otworzyłam.
1: No dobra, ale to są drogie rzeczy.
0: Ale już listę gości już do matki napisałam.
1: No to musi się dołożyć, bo to naprawdę, w 2026 roku ktoś podliczył orientacyjny budżet dla 100 gości przy rozsądnym planowaniu od 60 do 100 tysięcy złotych. Przy wyborze opcji premium ponad 120 tysięcy złotych zapłacimy za wesele.
0: Mikołaj, ty powinieneś specjalnie dla mnie wziąć drugi i trzeci etat i jakoś
1: tak,
0: to załatwić.
1: Tak, jeszcze 7 kredytów.
0: Tak.
1: Potem będziemy spłacać przez kolejne 30 lat.
0: To wszystko dla jednej nocy.

0: My lubimy wam tak podkręcić tempo. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence...
1: Florence Welch.
0: Dziękuję.
1: And the Machine, tylko, bez, tylko bez maszyny.
0: Czyli po prostu Florence. Zakrztusiłam się przez tę informację, którą przeczytałam.
1: Trudna jest do przełknięcia, to prawda.
0: Klientka z Rzeszowa zamówiła sobie dwie pizze z salami, była głodna i po dostawie zrobiła zdjęcie tym pizzom. Myślałam, że może chce się pochwalić znajomym, jakie fajne pizzki. Nie. Wrzuciła do AI i usunęła salami, że niby dalej pizzę bez salami.
1: Na szczęście szybko się skapnął pracownik portalu zresztą, przez który zamawiała, że coś jest nie tak na tym zdjęciu. Dostał też monitoring od pizzerii, że położyli te dodatki. No i tyle. I nie będzie zniżki. Mam nadzieję, że dostanie też dożywotniego bana, bo ja kocham pizzę i kocham wszystkich, którzy robią pizzę i którzy dowożą pizzę i pozdrawiam was bardzo serdecznie. A ta pani udowodniła, że ten posąg w Rzeszowie to jednak nie jest największa atrakcja.
0: Szybkie pytanie. Wolałbyś nigdy już nie jeść pizzy, czy być w więzieniu?
1: No dobra, to zamykaj mnie, ale ja grypsuję.

0: John Summit, All the Time, tak się podkręca tempo we Free Fighcie. Robert Lewandowski to jest nasz crush.
1: Bobert Lewandowski, tak.
0: Bobert?
1: Bobert, to taki wario dla jego Mario.
0: Na szczęście wiem, o co ci chodzi, ale nie wiem, czy inni wiedzą. Natomiast my wiemy, ile Robert zarobił w zeszłym roku.
1: I to jest suma, która robi wrażenie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Ale ciężko się ogarnąć przed latem.
4: No jest lipa. Ale w sumie mam sporo fajnych lifehacków, które mogą nam mega pomóc. Także czas na...
2: Get ready with me.
4: Codziennie chwilę przed 18 będziemy testować najlepsze beauty lifehacki.
2: I powiedz mi, że jeszcze będzie coś z lifestyle'u.
4: Tak, będziemy ułatwiać sobie życie na każdym kroku. Wasza bestie, Daria Kulej.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
14: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Znowu lecicie?
18: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
17: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
18: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. pierwsze i 0 zł za prowadzenie konta.
19: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
20: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
21: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782 772 877.
22: Po reklamie.

0: A czemu mam tańczyć nie za blisko ciebie?
1: No, żeby Robert się nie denerwował.
0: Słusznie. No właśnie, bo my wiemy, ile Robert Lewandowski zarobił w 2025 roku. Słuchamy.
1: 38 milionów dolarów, czyli na nasze 138 milionów złotych. Tyle właśnie Robert zarobił w 2025 za grę w piłkę 95 milionów, a cała reszta z różnych współprac komercyjnych.
0: Okej, ale on musi ciężko trenować, a wy musicie tylko trenować swoje palce i wbijać na meloradio.pl.
1: 200, a nawet 500 zł do wzięcia.
0: Szybko.

0: miód na moje uszy, James Hype, Be Mine.
1: Odliczamy cały czas do Sunrise Festival, bo tam James Hype przecież zagra.
0: Zagra w Kołobrzegu specjalnie dla was i bilety są do zgarnięcia. Ula, czy ty czekasz na Sunrise Festival w Kołobrzegu?
2: Oczywiście, że czekam. Tak to jak wy, no ja
0: zgłoś
2: ja
0: się po bilety.
2: Ale ja nie mogę.
0: Ale my rozdajemy.
2: Okej. Okay.
0: Nie przejmuj się.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Jeszcze tylko nadmienię, że już jutro po 21:00 Sunrise on Air i będą bilety.
0: Dokładnie, ale najpierw newsy Meloradia, więc zostańcie z nami. A ten numer zagramy wam.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust i jego

0: autopromocja. Reklama. Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
4: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
5: A jak to wpływa na państwa codzienność?
4: Ciągle coś się nie domyka.
3: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
5: Proszę pana, bo tam są drzwi.
6: Polskone Porta Dere Ercato. Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
7: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
11: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
10: O, pyszna zapiekanka.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: To rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
5: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
8: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
9: Ula Harciarek on the mic. Jeszcze dziś dwaj Polacy, którzy brali udział w globalnej flotylli Sumut, opuszczą Izrael. Zostali już uwolnieni z więzienia i są w drodze na lotnisko, skąd polecą do Turcji. Wyniki referendum w sprawie odwołania władz Krakowa powinniśmy poznać już w nocy z niedzieli na poniedziałek. Trwają przygotowania do głosowania nad przyszłością prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta, mówi dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
10: To jest naprawdę bardzo duże przedsięwzięcie techniczno-organizacyjno-logistyczne. Natomiast tak z doświadczenia rano następnego dnia wyniki już powinny być znane.
9: Kluczowa będzie frekwencja. No i na koniec dobry news pogodowy. Zima na szczęście odpuszcza w Tatrach. Szybko topnieje śnieg, a zagrożenie lawinowe maleje.
11: Lato.
12: Lato. Lato wszędzie.
11: Oszalało. Coś tam moje serce.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
11: Pamiętacie, jak łatwo gang zebrał bardzo dużo milionów?
8: Nie. Taki żart, no każdy widział.
11: No właśnie, łatwo gang powraca. Będzie kolejna zbiórka.

0: Wyobraź sobie, Mikołaj, że do tego robimy trening do Rasputina.
1: Uff, to byłoby niezłe cardio.
0: Mhm, a wiesz, kto będzie miał taki trening?
2: Czy to Łatwo Gang?
0: Dokładnie, nowa zbiórka się, słuchajcie, szykuje i mamy dźwięk od Łatwo Gęga, mhm. O co tam w ogóle chodzi?
3: W dużym skrócie postanowiłem, że chcę przejechać całą Polskę na raz rowerem i to wszystko odbędzie się na żywo. Ale to nie koniec, ponieważ podczas całej transmisji będziemy zbierać pieniądze dla Maxa. Max jest to 8-letni chłopak, który dotknął choroba, która powoduje zanik mięśni w jego organizmie. Jest to bardzo ciężka choroba. Na leczenie Maxa potrzeba aż 12 milionów złotych.
1: No to chyba będzie... jechał tym razem po kolejny rekord, bo już było kilka takich streamów charytatywnych, rowerowych, więc kto wie, może znowu będzie Polska górą!
0: Na pewno będzie Polska górą.

0: klubowo w apartamencie.
1: Kizo i Mikołaj i Disney. Przepraszam, czy na sali mamy jakiegoś ufologa?
2: Ja jestem urologiem, a o co chodzi?
1: Słucham, jak to urologiem? Miał być ufolog, nie urolog.
2: No, ale tak mnie państwo zaprosiliście do programu, to jestem. I teraz mnie pytacie o jakieś UFO, a ja mogę wam co najwyżej o czymś innym poopowiadać.
1: Taka sytuacja miała miejsce w Argentynie.
2: Tak, prowadzący zaprosili do studia, chcieli porozmawiać na temat kosmitów, bo tam Donald Trump coś tam zaczął ujawniać dokumenty odnośnie UFO. No i padło takie pytanie, gdzie studiujesz, że wiesz tak dużo na temat kosmitów? Na co uzyskali odpowiedź, jestem urologiem, nie ufologiem.
1: Ale słuchaj, te słowa są do siebie podobne, prawda?
2: No są, ale to tak jakbyś chciała zaprosić psychologa, a przyjdzie psychopata. No, też blisko, ale niebezpiecznie.
1: Ale jednak daleko.

0: Anima, Joji w Meloradiu. Paragony grozy to jest nasza specjalność.
1: Tak jest. Zawsze jak wyjeżdżamy nad polskie morze i zaczyna się sezon wakacyjny, to jest wysyp artykułów.
0: Dokładnie, dlatego my w tej godzinie poruszymy temat ryb.
1: Mhm, ale tym razem nie polski. It's British in it.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie realizuje projekt współfinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, mający na celu modernizację infrastruktury wraz z zakupem wyposażenia w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego. Celem projektu jest zwiększenie liczby łóżek, poprawa jakości opieki i skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia. Realizacja do dnia 30 czerwca 2026 roku przy ulicy Szpitalnej 45. Wartość dofinansowania ze środków KPO ponad 19,5 miliona złotych.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
11: na ten... mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
13: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
14: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii nad jeziorem w Koninie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagieły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
17: taniej masz. Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi Cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bajk BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bajk BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
18: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
19: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
15: Cały rok, od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Autoglas
3: naprawia, autoglas wymienia.
20: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii miała być jedna doniczka,
21: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
24: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCA, cel i assistance.
23: I to gdzie?
24: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu. Po reklamie.
25: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.

0: Axel F. Wszyscy łapki w górę teraz. A my was zapraszamy na wycieczkę do Wielkiej Brytanii, bo tam dzieją się rzeczy skomplikowane.
1: Jest drogo, a tak? Będzie jeszcze drożej. I najgorsze jest to, że podrożało fish and chips.
0: To jest dobro, daniem. Dobro narodowe.
1: Ich. Tak, no i jest taki problem, że te ceny rosną, a klienci bardzo często, tak czytam, że wyładowują swoją złość w związku z podwyżkami na pracownikach, więc nieładnie. Postawili tam im i stawiają coraz więcej terminali samoobsługowych. Żeby nikt z obsługi nie musiał mieć do czynienia z klientem.
0: Teraz będą krzyczeć na te automaty w sumie.
1: No, to tak jak tutaj. Potrzebne informacje.

0: Fisher, Tones and I, czuć słońce w tym kawałku.
1: Tak jest. I to australijskie słońce.
0: A umówimy się na planszówki?
1: Okej.
2: O, ja też chcę.
0: Zapraszam.
2: To zagramy w Monopoly może.
0: Tak, tylko o musimy pojechać gdzieś.
2: Do Kielc. No właśnie, o tym w newsach.
1: Ostrzegam tylko, że ta gra wywołuje we mnie dziwne reakcje. A my zagramy Loco Loco, Gordo.
0: Umiesz po prostu przegrywać, tak?
1: Stanęłaś na moim hotelu, to trzeba płacić.
0: Mm-hmm. Tak wam zagramy punktualnie o 16.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
4: niskie ceny. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Planujesz montaż pompy ciepła i masz już potencjalnie wybranego wykonawcę? Przyjdź do Artdom z ofertą, którą planujesz wybrać, a wyjedziesz z lepszą. Sprawdź zimowe, atrakcyjne warunki współpracy z Artdom Konin w zakresie twojej nowej pompy ciepła Panasonic. www.artdomservice.pl. Tylko w Artdom 7 lat gwarancji na twoją instalację. Promocja do wyczerpania zapasów.
12: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
13: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Zamawiasz? Zamawiam. Oni też zamawiają. Teraz każdy zamawia na kulinarniefit.pl, bo z kodem zamawiam masz 20% rabatu. Zamawiaj catering dietetyczny i wybieraj to, co lubisz. Z kodem zamawiam 20% taniej na start. kulinarniefit.pl.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Marian, a więcej się nie da?
19: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
20: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
21: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Zawijaniec zdrobiowy 4,29 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
22: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
23: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
24: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
25: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo.

0: Koninie.
1: Agnieszka Pędzik. Do Salonu Kultury zaprasza dziś Kino Helios w Koninie. W ramach cyklu obejrzycie dziś nominowany do 9 Oscarów film Wartość Sentymentalna. Początek seansu o 17. A na konińskiej sterówce możecie przysiąść na kwietnej ławeczce i zrobić sobie zdjęcie. To znak zbliżającego się pierwszego kwiatowego festynu miejskiego. Będzie on w niedzielę na bulwarze nadwarciańskim. A już teraz możecie brać udział w konkursie. Wrzucajcie wasze zdjęcia z ukwieconej ławeczki na Facebooka Konin tu płynie energia. Autor najbardziej wiosennej fotografii dostanie niespodziankę. Zostańmy jeszcze przy atrakcjach związanych z roślinami. Zakład Utylizacji Odpadów w Koninie i Nadleśnictwo Konin będą jutro zachęcać koninian do sadzenia drzew w swoich ogródkach czy w swojej okolicy. W tym celu będą rozdawać sadzonki przed centrum Ferio. Każdy, kto pojawi się tam po 13, będzie mógł wrócić do domu z własną sadzonką drzewa.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: Prezes firmy Cinksiarz.pl wpadł w USA. Jest podejrzewany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, mówił Paweł Żukiewicz z Centralnego Biura Śledczego Policji.
5: Zatrzymany przebywa w Stanach Zjednoczonych. Amerykański wymiar sprawiedliwości będzie decydował o jego przekazaniu do Polski.
4: Według prokuratury firma Cinksiarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Coraz mniej Polaków w Wielkiej Brytanii. Według najnowszych danych migracyjnych 19 tysięcy opuściło kraj, a przyjechało 6 tysięcy. No to jeszcze coś dla fanów planszówek. Kielce będą miały swoją wersję gry Monopoly. Premiera w grudniu tego roku. Wcześniej mieszkańcy zdecydują, która lokalizacja trafi na jedno z najdroższych pól na planszy.
2: I mamy godzinę 16:00, słuchacie Freak Fightu. Jak co czwartek napijemy się.
3: To dobrze, bo słońce dzisiaj grzeje. Trzeba się nawadniać, pamiętajcie o
2: tym. Oczywiście. Iga Mikołaj, hej.

0: React, Switch Disco, Ella Henderson. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Uważajcie, kierowcy, uważajcie. Bo życie to gra najwyraźniej.
1: Trochę takie GTA, bo poziom absurdu jest wysoki. No jest wysoko, słuchajcie. W Jarosławiu, w województwie podkarpackim, jeśli się nie mylę, został złapany facet na elektrycznym wózku inwalidzkim, który jeździł sobie po obwodnicy miasta.
0: No, może mu się spieszyło.
1: No, też tak uważam, ale policja najwyraźniej miała inne zdanie i go zatrzymali.
0: A ile punktów karnych za takie przekroczenie?
1: I co, a jak przekroczy prędkość, to mu zabiorą ten wózek, czy o co chodzi?
0: Ale nie, bo nie będzie mógł się przemieszczać dalej.
1: No właśnie.
0: Dobre pytanie zadałeś.
1: Pora na nowelizację kodeksu drogowego chyba.
0: Masakra, win, gips. Teraz cały czas o tym myślę, że zabraliby mu ten wózek i nie będzie mógł iść nawet do sklepu.
1: No, ale jeszcze ma wózek, więc może sobie zapuścić tę nutę do jazdy.
0: Yeah.

0: to David Guetta i Rihanna. Daj łyka w Melo Radio. Co czwartek bierzemy łyka i co czwartek zgadujecie, co to takiego. Dzisiaj będzie wakacyjny napój. Mikołaju, czyń honory.
1: Dobrze. Otwiera się bardzo łatwo.
2: Nalewamy, uwaga. Nic nie słychać, to nic.
0: Nie szkodzi.
1: Wierzcie, że to napój.
0: Mhm, do wygrania dzisiaj melotorba, a ja już wezmę łyka.
1: Proszę bardzo. Tego konkretnego jeszcze nie próbowałem, więc
0: jest
1: zdrowie.
0: To napój kwaśny.
1: Odrobinę cierpki, ale tak słodki i tylko nieprzesadzona ta słodycz.
0: Jeżeli wiecie, co to takiego, to my czekamy na głosówki od was. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Daj łyka w Melo Radio. Siorbnijmy jeszcze.
1: Dobre jest. Naprawdę.
0: Ach.
2: Przyjęło się.
0: O rany. Galaxy, meloradio.pl, odnośnik do WhatsAppa tam znajdziecie. Przyjmujemy głosówki i tekstówki od was.

0: Słuchacie Freak Fightu? Trwa zabawa, daj łyka, my pijemy, wy zgadujecie, co to takiego. Przypomnijmy, jak to brzmiało.
1: Jasne.
0: Kwaśny.
1: Cierpki, słodki. Aha, ale tam nie za słodki jeszcze dodałem. No pięknie, ktoś tu źle wyciął.
0: Jakie są negatywne odpowiedzi, panie redaktorze?
1: Pojawiły się takie odpowiedzi, że kompot z rabarbaru, sok z grejpfruta, sok z aronii i kilka propozycji, które podsumuję tak. No my tu mamy luz, ale nie aż taki. Dobrze?
0: Na szczęście jest Alicja. Słuchamy cię.
2: Czy chodzi o lemoniadę?
0: Bardzo dobrze. Brawo!
1: Brawo!
0: Torba do ciebie leci. Prosto od Meloradia.
3: Daj łyka w Meloradiu. Autopromocja. Sunrise.

0: najwyżej. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
5: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
1: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
5: A może ekspres do kawy, automatyczny.
1: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
5: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
1: No.
6: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Co masz?
14: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
13: Chips Lays. Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
13: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
14: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lis, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
22: Po reklamie.

0: Nie zwalniamy tempa, tak jak Florida. Ostatnio grał swój koncert, słuchajcie, w czeskiej Pradze. I poszedł na niego incognito, bo chciał sprawdzić, czy ktoś go generalnie rozpozna w tłumie.
1: No i ktoś go faktycznie rozpoznał, więc misja zakończona sukcesem. Tylko mnie ciekawi, czy on musiał kupić bilet na swój własny koncert, skoro tak sobie wszedł w publiczność.
0: Dobre pytanie. Czyli co, że zapłacił sam sobie za to, że zobaczy sam siebie na występie?
1: A u nas wystarczyło, żeby krzyknął yeah i by miał za darmo, bo w sobotę Florida gra w Progresji, pamiętajcie.
0: To już w tę sobotę?
1: To już za chwilę.
0: Wow! Beauty and the Beast, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak wam gramy teraz.

0: How Does It Feel w Meloradio. A my porozmawiamy o rokowej duszy nie Mikołaja, a Ludu.
1: Wiem, do czego pijesz, ale ja akurat tego zespołu nie lubię.
0: No znalazłem się znawca.
2: A ty taki rokowy byłeś kiedyś.
1: No właśnie, dlatego nie lubię. A już o 17 zagramy. Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: Ten numer zagramy wam punktualnie 17, kiedy inni będą gadać, a o roku pogadamy podczas newsów Meloradia.

0: Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Wieczorami idę
0: w Melo.
1: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nieważne, czy masz duży, czy mały interes. W Jaskon dobrze wiemy, że każdy biznes potrzebuje solidnej ochrony. U nas znajdziesz wszystko. Od rękawic ochronnych i masek po odzież roboczą oraz obuwie, które wytrzyma nawet najcięższą robotę. Postaw na 30 lat doświadczenia i najlepsze marki w ofercie. 3M, Planam, Honeywell, Ardon, Atlas, CXS i PPO. Tylko z Jaskon twój interes będzie zawsze dobrze zabezpieczony. Jaskon. Konin Gajowa 3A. www.jaskon.pl.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska 43A.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin. Galeria nad jeziorem. Ulica Ignacego Paderewskiego 8.
13: Dobra energia w prezencie? Wybierz kartę podarunkową Ferio Konin. To upominek, który daje obdarowanemu tak wiele możliwości. Kartę zakupisz w centrum handlowym w saloniku Colporter. Sprawdź ABC karty na feriokonin.pl.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3.
15: z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Wiosna rozkwita, a najpiękniej tam, gdzie kwiaty tworzą prawdziwą ferię barw. Na balkonach, tarasach i rabatach. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska to producent kwiatów balkonowych, wiszących oraz rabatowych w doniczkach. Piękne rośliny, dobre ceny, przemiła obsługa i kilkadziesiąt lat doświadczenia rodzinnej firmy. Zapraszamy do świata najpiękniejszych kwiatów. Przyjedź. Ogrodnictwo Iwona Śmigielska, Konin Starówka, ulica Żwirki i Wigury 28. Lub zadzwoń 782 772 877.
17: O reklamie.

0: motocykli. Wieczór podkręcą Roni Ferrari i Tymek. Szykujcie się na ich największe hity na żywo. Z tym pierwszym zapewne zaśpiewacie "Ona by tak chciała", a drugi porwie was swoimi aniołami i demonami. Za to pojutrze łobuzy zaserwują wam mandacik. Oprócz tego przy amfiteatrze działać będą Wesołe Miasteczko i strefa gastronomiczna. Jutro też będzie okazja, by więcej dowiedzieć się o zdrowiu i profilaktyce oraz honorowo oddać krew. To podczas akcji "Twoja krew, czyjeś życie" w Zespole Szkolnym Przedszkolnym w Sompolnie. Będzie też wystawa prac plastycznych promujących krwiodawstwo. Start akcji o 8:30.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harciarek on the mic.
4: Zakaz wjazdu do Polski może dostać izraelski minister bezpieczeństwa. To po tym, jak polityk szydził z klęczących aktywistów flotylli Sumut. Nagranie trafiło do sieci. Nie będzie powrotu do jaj z chowu klatkowego. Największe sieci handlowe zapewniają, że jajka oznaczone trójką nie będą ponownie sprzedawane. A na koniec o rekordzie frekwencji koncertowej na stadionie w Polsce. Wtorkowy występ Metalliki na Stadionie Śląskim zgromadził ponad 90 tysięcy fanów, mówi dyrektor obiektu Adam Strzyżewski.
5: Wszyscy opuszczali Stadion Śląski z uśmiechem. Nic, tylko bić brawo i organizować kolejne tego typu wydarzenia.
6: A 100 tysięcy kiedyś pęknie?
5: Zrobimy wszystko, aby tak było.
4: Poprzedni rekord należał do Dawida Podsiadły, też na Stadionie Śląskim. Przyciągnął ponad 88 tysięcy fanów.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i się przydacie, drodzy słuchacze.
2: Tak jest, będziemy siorbać. Ale co? To wam zdradzimy za chwilę.
3: A to nie było godzinę temu?
2: Nie.

0: wiedziałaś, że lubię Enrique?
1: Tam opiłem specjalnie dla ciebie. A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego, drodzy słuchacze, jesteście potrzebni. Głosówki.
0: No głosówki tylko, tekstówki się nie udadzą. Słuchajcie, jaki jest Międzynarodowy Dzień Herbat, no to trzeba sobie siorbnąć taką herbatkę i dokładnie. Robimy konkurs, kto najgłośniej potrafi siorbać.
1: Ja zaczynam, Mikołaj uwaga. Pierwszy.
0: Proszę.
1: Szczerze?
2: Ale herbatka dobra.
1: Niezbyt głośno to zrobiłeś. Jeżeli umiecie lepiej siorbnąć, to czekamy na głosówki. Na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Play Hard w Melo Radio. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat, dlatego my siorbiemy specjalnie dla was. Mikołaj już siorbnął, Ja nie za bardzo potrafię. Na szczęście jest słuchacz Melo Radia, który bardzo ładnie siorbie. Posłuchajmy.
1: 5 o'clock!
2: To chyba nie to.
0: To? Nie słyszysz? Tak, on się delektuje po prostu. A? Taki ASMR trochę.
1: To.
0: Poczekaj. Jak rybka w akwarium.
2: Daj ją, synu. Przyjęło się. Dobrze, no jak ma nasz słuchacz na imię, powiedz mi?
0: Nasz słuchacz ma na imię Jędruś.
2: Jędruś, zaimponowałeś mi swoim siorbaniem. Ja jestem jak najbardziej na tak, przechodzisz do kolejnego etapu.
0: Dobrze, jeżeli chcecie się zmierzyć z Jędrusiem, to nagrywajcie jak siorbiecie. WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Hej, Sam Feld to teraz we Freak Fightie.

0: Magnetic Bausa. Sprawdzamy, jakie jest najgłośniejsze śrubnięcie, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Herbat. I przyszła głosówka.
1: Ale dobra.
0: Herbata, mam nadzieję.
2: No chyba tak.
0: A jeszcze w tej godzinie porozmawiamy o tym, kto woli oglądać filmy dla dorosłych.
2: Dobrze.
0: Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
4: Zapraszamy do salonu Toyota Kamiński Konin, ulica Spółdzielców 15.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
6: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę. W prawo czy w lewo.
7: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
8: A jak to wpływa na państwa codzienność?
7: Ciągle coś się nie domyka.
6: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
8: Proszę pana, bo tam są drzwi.
9: Polskone Porta Dere Ercato. Vox. Tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
10: Salon Vox. Konin, Spółdzielców 6. Zapraszamy.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super! Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUV-y. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
0: Po reklamie.

0: Carla Fernandez, co jeśli? Zrobiło się bardzo romantycznie teraz na antenie Melo Radio.
1: No to za chwilę się skończy.
0: To taka gra wstępna, powiedzmy.
1: A na końcu będzie ślub, tak?
0: Nie wiem, jakie filmy oglądasz.
1: No właśnie, bo są filmy dla dorosłych, prawda, które nie kończą się najczęściej ślubem. I czy jest to moralnie dopuszczalne, czy niedopuszczalne, żeby takie filmy oglądać?
0: Większość ludzi uważa, że tak.
1: Większość ludzi, przynajmniej w Polsce, bo na przykład w Turcji 69%, nomen omen, świetna liczba, uznaje, że to jest niedopuszczalne moralnie.
0: Nie, słuchaj, mi chodziło o 69, o nic więcej, mówię.
1: Aha,
0: ci.
1: Dobra, tylko tyle chciałem, żebyś powiedział. Okej. No dobra.
0: Shakira, Burna Boy.
1: Nice.

0: jest jakby okej. Ale kochani, spokojnie, dla was mam przygotowane same te najlepsze. Ostatnio co chwilę coś mi się przytrafia, a to potargam rajstopy, zbiję szklankę, obleję się kawą, no ogólnie tragedia. Ale co mnie najbardziej irytuje, to to, że już któryś raz wdepnęłam w gumę do żucia. No dobra, w teorii nic strasznego, spoko, ale to się już stało chyba z 10 razy. Ludzie, czy wy nie potraficie tego wyrzucać do kosza? Co jest w ogóle z wami nie tak? No mega mnie to irytowało, bo odklejanie tego to był jakiś koszmar. I tak jak mówiłam na początku, zaczęłam tam, wiecie, trochę kombinować, jak się tego skutecznie i szybko pozbyć, aż w końcu znalazłam złoto. Wystarczyło nałożyć na tę gumę olej rzepakowy, odczekać chwilę i to schodziło no idealnie. W końcu nie musiałam się z tym męczyć, ale przysięgam, jak jeszcze raz wdepnę w gumę do rzucia, to mnie chyba rozniesie. A tak poza tym, to pamiętajcie. Another day, another slay.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM.
3: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
4: Polska przygotowuje się na suszę. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przekazuje pieniądze samorządom na budowę zbiorników retencyjnych, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
5: Nie zapominamy też o indywidualnych mieszkańcach. Tu wprowadzamy mikroretencję, czyli program, w którym każdy z nas mający dom jednorodzinny będzie mógł zatrzymywać wodę deszczową na swoim terenie.
4: Najgorsza sytuacja hydrologiczna jest w centrum Polski. Ponad 3 miliony złotych miał wyłudzić były sekretarz sądu w Łodzi. Dziś ruszył jego proces. Tomasz R. przerabiał wyroki tak, że dopisywał nakazy zwrotu opłat sądowych i wpisywał swój numer konta. A na koniec Bangladesz. Bawuł albinos z blond grzywą, nazwany Donald Trump, stał się sensacją social mediów. Ludzie tłoczą się, by zrobić sobie z nim zdjęcie.

0: idę w melo.
1: Na zgrach jest już 18, w czwartek to oznacza tylko jedno. No weekend już puka do naszych drzwi, więc my go zaprośmy. No i skończmy ten czwartek najlepiej jak się da. Pomogą nam w tym Milky, David Guetta, Just The Way You Are. Ten numer na pewno wam zagram. Będzie Dancing Love, Alan Walker i Meek. A zaczynamy od Jazzy, Can't Deny It.
0: Melo Radio, idę w melo.
1: Tu pychu, siemano. To będzie dobry wieczór, a już za chwilę ktoś z was będzie mógł zawalczyć o merch od Melo Radia.

0: modelki włodarski w Meloradio. Tak dla was podkręcamy tempo. 16 minut po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? To nasza nowa zabawa na antenie Meloradia. Ja myślę o jednej rzeczy. Daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na antenę Meloradia pod 321-321-777. No i próbujecie odgadnąć właśnie, o czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zachęcam was bardzo serdecznie do tego, żebyście już wyciągali telefon i dzwonili. Dziś kategoria to w lodówce. No i takie moje małe podpowiedzi dla was, żebyście byli bliżej celu. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu. Bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do tego, żeby jakąś potrawę przygotować. Jeżeli macie jakieś pomysły, co to może być, no to dzwońcie 321-321-777. Róbcie to już teraz. To jest telefon do mnie, prosto do studia. Można zadać jakieś pytanie. Ja z chęcią wam pomogę, żeby było wam trochę łatwiej. No i czekam, aż lampka tutaj w studiu się zapali. 321-321-777. O czym myśli Pychu? No jestem mega ciekawy, czy ktoś z was ma jakąś propozycję. 321-321-777. To jest ten numer telefonu, pod którym czekam. No i jeszcze raz moje podpowiedzi. Zazwyczaj w papierowym opakowaniu, bardziej dodatek, ale czasem też niezbędne do przygotowania potraw. 321-321-777. Pod tym numerem telefonu czekam na kogoś, kto będzie chętny, żeby zdobyć nagrodę. No to słucham. Halo, cześć, jak masz na imię?
1: Cześć, Kinga.
0: No cześć, Kinga. Pytanie zadajesz, czy od razu strzelasz?
1: Nie no, myślę, że strzelam.
0: No to dawaj.
1: Czy to jest masło?
0: Tak jest! No słuchaj, Kinia, ty lubisz coś sobie pogotować czasem?
1: Coś tam lubię.
0: A, no to trafiło na ekspertkę. To słuchaj, torba, kubek i pomadka, taki zestaw Melomerchu leci do ciebie za twoją poprawną odpowiedź.
1: Super, dzięki bardzo.

Nie wiem, jak on to robi, ale za każdym nowym numerem, który wypuszcza, hipnotyzuje tylko mocniej. Oscar Metcalfe, Sweet Nothings. Tak, gra wam Meloradio, 18.27 na zegarach, a w tej godzinie pojawi się jeszcze m.in. Alok i Khalid, będzie też Skuter. No i pojawi się on nieprzypadkowo. Fani Sunrise Festival, warto, żebyście zostali.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: kuchnie trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.
3: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
4: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tenapants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
6: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagieły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.

0: Thank you!
1: Thank you, Scooter. Maria w Meloradio, tak dla was podkręcamy tempo. No i ten numer nie pojawił się na antenie Meloradia przypadkowo, no bo Scooter zagra na tegorocznym Sunrise Festival. No na samą myśl o tej imprezie, uwierzcie, moja wyobraźnia buzuje. No wyobrażam sobie piękne polskie morze, Kołobrzeg, gorąc z nieba. No i najlepszą elektroniczną muzę. Masa artystów, 6 scen, no i 23 lata naprawdę świetnej historii. No i wy też możecie stać się jej częścią. No bo Meloradio chce was zabrać na Sunrise Festival i jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia. Słuchajcie uważnie, no bo kto wie, kiedy poproszę was o głosówki, to na pewno do 22 się wydarzy. A już teraz na naszej playce kolejny z DJ-ów, którzy już w te wakacje nad polskim morzem się pojawią. James Hype i Waterfalls. Melo.

0: Jeśli będziecie mieli w wolnym czasie kilka chwil, no to polecam sobie przeczytać tekst tego numeru. Jest naprawdę interesujący. Oh Natalie, to Uncle Funkle w Meloradiu. Tak, gramy jeszcze przed 19, ta już za chwilę wybije na zegarach.
1: A już o 19 zagramy
0: Yearbooks i będzie jego Graceland. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Meloradia, a po niej też trochę hajsu sypnę z mojej kieszeni.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na renault.pl.
2: Salon Renault, Konin, ulica Poznańska, 43A.

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w Galerii nad Jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, Galeria nad Jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. O reklamie.
8: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Idę w Melo. Na zgarach już punktualnie 19:00. Masę dobrej muzy mam dla was w tej godzinie. Będzie Another z numerem Talk to You. Będzie też Cyril, jego kultowy już Stumbling In. A zaczynamy od czegoś, co obiecałem kilka chwil temu. Yearbooks i Graceland. Tu Pychu, siemano.
11: Melo Radio. Idę w Melo.

No i przyznawać się, kogo teraz złapałem z zimnym łokciem słuchającego tego numeru? Talk to you another w Meloradiu. Tak wam podkręcamy tempo, 8 minuty po 19, a za chwilę komuś z was podkręcę budżet, bo będę dzwonił z szybką kasą. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A już teraz ZTB, to Faust i Gips.

0: Swedish House Mafia w Melo.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: No i to jest ten moment, w którym dzwonię do kogoś z was, kto zgłosił się na meloradio.pl po szybką kasę. No i czekam 5 sygnałów na to. Aż ktoś z was odbierze telefon, a to nawet jednego nie trzeba było. Czekał, tak, Mariusz, tak. Siemano, no, tu pychu Meloradio.
2: Siema, hejo.
0: No cześć, słuchaj, 200, gdybyś miały zgarnąć od Meloradia, to powiedz, na co by się wydał?
2: No, na spontana na wyjazd nad morze.
0: Okej, okay, czyli ty kiedy planujesz taki wyjazd?
2: Dzisiaj w nocy o 3:00.
0: Czekaj, bo o 3:00 będziesz wyjeżdżał, ale sam z ekipą?
2: Tak. Z ekipą, no.
0: Okej, okay, a w ile osób będziecie w jednym aucie?
2: 3 osoby.
0: Okej, okay, no to już na pewno będziesz miał z kim sobie pobalować. Tak na cały weekend, czy tylko na jeden dzień?
2: Na cały weekend jedziemy.
0: A, no to totalny sztos. No i taki hajs na paliwo czy na hot doga na stacji by się przydał, co?
2: No jasne, że tak, no.
0: No, a powiedz, czy wy macie w planie całą tę drogę słuchać Meloradia?
2: Tak.
0: No, apka przygotowana, żeby jak tam sygnał oczywiście. Gdzieś, tak, wiesz, zniknął, żebyś mógł sobie przez aplikację posłuchać?
2: Dokładnie tak.
0: No. No to jak ty jesteś tak przygotowany, to ja ci jeszcze dogotuję hajs. 200 w tym momencie od Meloradia lecą do ciebie.
2: Dzięki bardzo.
0: A ty bądź do bankomatu, gdzieś po drodze nad morzem na pewno też go znajdziesz.
1: Szybka kasa.

0: Satisfy. To Calvin Harris i Jazzy. Ich nowość jest za nami. Na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w zakładce 30 Meloradia. Jeśli wam się oczywiście podoba. Przypominam, kolejna lista hitów już jutro po 18, a na razie mamy 19.27. W czwartek Pychu z tej strony. Siemano. A w tej godzinie powiem wam jeszcze, za co możecie być skrytykowani na siłowni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

0: A może radiowy speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele, dostępne od ręki, od miejskich aut, po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lee. Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
11: To już oficjalne. Salon MG jest otwarty w Koninie w galerii nad jeziorem. Brytyjski styl, nowoczesna technologia i nawet 7 lat potrójnej gwarancji. Poznaj modele MG, umów się na jazdę próbną i przekonaj się sam. MG Konin, galeria nad jeziorem, ulica Ignacego Paderewskiego 8.

Radio. Tak dla was podkręcamy tempo, 19 minut do 20. Za to możecie oberwać na siłowni. Właśnie mam przed swoimi oczami artykuł, które części ciała możemy odsłonić ćwicząc, no bo jak się okazuje, nie wszystkim pasują stroje, które na siłowni nosimy. No podobno niefajnie jest, kiedy mamy obcisłe stroje, odsłonięty brzuch czy inne takie rzeczy, no bo są osoby, które mówią, że to wcale nie jest wybieg mody, tylko miejsce do ćwiczeń, więc ubierajcie się tak jak do ćwiczeń. No jak to nie wybieg mody? A kto nam uwierzy, że byliśmy na siłce, jak nie wstawimy z tego storki? A jakoś trzeba wyglądać, nie?

0: Młody Łajcior. To California w Belo, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy.
0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ten numer pojawi się na antenie Meloradia punktualnie o 20. Po 20 będę miał też wlotki na Sunrise Festival.

0: Slay.
1: Reklama. Wyprzedaż Hyundai ruszyła. Odbierz wyjątkowy rabat i skorzystaj z atrakcyjnego finansowania. Bogato wyposażone modele dostępne od ręki, od miejskich aut po rodzinne SUVy. Nie zwlekaj, najlepsze okazje znikają najszybciej. Odwiedź salon Hyundai Grupa Lease, Konin, ulica Władysława Jagiełły 18 i wyjedź od nas swoim nowym autem. Po reklamie. Idę w Melo.
2: 20 wybiła, tu nie ma co gadać, tu trzeba grać, a mam kilka słów w rękawie w tej godzinie. Ani My Joji, Beautiful, to na pewno wam zagram, David Guetta i Ava Max też wpadną. Zaczynamy od najgorętszego duetu ostatnich tygodni. Justin Bieber i Nicki Minaj to Beauty and the Beat. Tu Pychu, siemano.
1: Melo Radio, idę w Melo.

0: Haven i Caitlin Aragon w Melo. A już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ale się będzie działo. No ja już nie mogę się doczekać na to, co wydarzy się w tegoroczne wakacje na przełomie lipca i sierpnia. Sunrise Festival. Impreza, która ma 23 lata. Naprawdę cudownej historii. No i czas, żeby dobudować tę historię po raz kolejny. No bo w tym roku zagra naprawdę masa artystów. Od Axwella Ingrosso po Hardwella, przez Urzela do Jamesa Hypo, Morteno, Olivera Heldensa, Rehaba, czy wielu naprawdę innych fantastycznych DJ-ów. A wy możecie tam być. Mamy dla was wejściówki na pierwszy dzień Sunrise Festival. Jedną podwójną mam do rozdania. Jeżeli chcielibyście ją zgarnąć, no to już teraz wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i przekonajcie mnie. Dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami? Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czym kreatywniej, tym lepiej. Wszystkie chwyty dozwolone.
1: Sunrise Festival z

0: Ten numer zawsze daje radę. Klasyczek na antenie Meloradia. Party Rock Anthem i LMFAO. Tak podkręcamy tempo, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Na którego właśnie to Sunrise Festival mamy dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień tej imprezy. No i zapytałem was, dlaczego to właśnie wy jesteście największymi imprezowymi bestiami? Poprosiłem, żebyście mnie przekonali głosówkami na WhatsAppie Meloradia, no i była ich cała masa, za co dziękuję. Ale Łukasz, dawaj.
2: Dlaczego jestem największą bestią festiwalową? Ano dlatego, że jak ze 20 lat temu zostawiłem godność na festiwalu, tak do dzisiaj nie mogę jej odnaleźć.
0: Kto tak nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. Łukasz, jedziesz na Sunrise Festival, podwójna wlotka na pierwszy dzień leci do ciebie, a już teraz leci James Hype.

Nie żałuję. Smolasty i Doda w Melo Radio. Tak dla was podkręcamy tempo. 18 minut do 21 na zegarach. Pachnie piąteczkiem, co nie? Tak sobie niucham, no i czuję, że weekend się zbliża. No a jak piątek, no to oczywiście muzyczne nowości. Tych na pewno na antenie Melo Radia nie zabraknie, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. No a ostatni piątek to przyniósł nam współpracę naprawdę mocną. Dokładnie tę współpracę. Martin Garrix i Ed Sheeran, oni połączyli siły, no i stworzyli numer, który mam wrażenie będzie na naszych ustach przez lato. Repeat it.

0: Lost Frequencies. LADU i eksambasador set, jeden z moich ulubionych numerów ever. Back to you, takie gramy jeszcze przed 21.
1: A już o 21 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 21 pojawi się na antenie Meloradia. Po niej też sprawdzimy, co warto obejrzeć w nadchodzący weekend.

0: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
10: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
13: Bittersweet.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad.
15: Hmm.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: 18,47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.

0: idę w melo.
1: Jaki film albo serial warto obejrzeć w nadchodzący weekend? O tym w tej godzinie na pewno porozmawiamy z Ulą Harciarek, ale wcześniej gramy. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Years and Years i ich King, a zaczynamy od Boy You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: My Lovin. Sun Fodera i Crystal, a my teraz trochę zmieniamy klimat. No bo jak wchodzi ten podkład, to oznacza jedno. Wchodzi też do studia Ula Charciarek. Siemanko.
1: Jestem, cześć.
0: No to powiedz, skoro weekend się zbliża, co warto w ten weekend obejrzeć?
1: No słuchaj, mam dla was tym razem propozycje produkcji opartych na faktach. Bardzo ciekawych propozycji. Na początek polski serial Niebo. Ciekawy? Oglądałeś?
0: Okay. Nie oglądałem, ale tytuł brzmi już ciekawie.
1: To jest historia polskiej sekty z lat 90. Pokazuje, jak bardzo łatwo ludzie, którzy są w trudnym momencie życiowym, poddają się manipulacjom. W roli głównej i świetny Tomasz Kot.
0: Ojej, nie, no to trzeba zobaczyć i docenić. No to druga propozycja, Ula, dawaj coś innego.
1: No to w takim razie coś z zagranicy, Miłość i Śmierć. Miniserial opowiada prawdziwą historię o przykładnej gospodyni domowej w Teksasie, która nawiązuje romans.
0: O!
1: No i oczywiście nie kończy się on dobrze.
0: A coś takiego jeszcze bardziej na rozluźnienie dawaj.
1: No to na przykład film Nazywam się Dolemite. To prawdziwa historia komika, który uparł się zrobić własny film i stał się ikoną popkultury. Mega energetyczny i zabawny, no bo w roli głównej Eddie Murphy. Naprawdę świetna propozycja.
0: No jak Ula poleca, to trzeba to koniecznie obejrzeć. Zapiszcie sobie te tytuły, no bo weekend długi, więc będzie na pewno czas, żeby na coś oko zarzucić.

to Gangsta's Paradise. Tak dla was podkręcamy tempo. Pychu z tej strony, siemano, słuchacie Meloradia, 21.30 na zegarach. Tyle waży teraz Wersow. Jedna z najpopularniejszych influencerek jest w drugiej ciąży, no i podała, ile przytyła już w jej trakcie. No jak napisała na swoich socialach, do tej pory to jest już 18-19 kilo do przodu. No tam, też mi wyczyn. Tyle to ja tyję, jak przechodzę w sklepie obok regału ze słodyczami. Timmy Trumpet, Frank Walker i John Martin. Na do tego numeru to tylko można spalać kalorie. All My Life już teraz w Mela.

0: Hit wiosny, Bausa i Magnetic. Tak dla was podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 15 minut do 22 nam zostało, a wam zostało już teraz mniej czasu, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 500 zł. Taką szybką kasę na weekend do zgarnięcia tak naprawdę na co tylko chcecie. Wpisujecie nam wasze pomysły na meloradio.pl, my je sprawdzamy, a potem jutro do kogoś z was dzwonimy. Posłuchajcie, na co swoją szybką kasę wyda Kinga.
1: Chciałabym na akademik i na jakieś jedzenie.
0: Tak naprawdę możecie wydać ją na co tylko chcecie, meloradio.pl. Tam wpisujecie wasze pomysły i kto wie, być może jutro dzwonimy właśnie do was. Meloradio. I might be.

Echo. To DJ Smokers i Oaks. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 22, a to, że ona w czwartek się zbliża, to jest naprawdę bardzo dobry znak, no bo piątek już przed nami. Już czuć nim, że się zbliża. No to dajmy mu przyjść w końcu. Niech będzie ten weekend. On już za chwilę zapuka do naszych drzwi.

Alkohol tylko dla pełnoletnich. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wychany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Rano.

0: wybrali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: Ten numer to prawdziwy sztos. Zasłużone pierwsze miejsce. Nie może mi to wyjść z głowy. To wasze komentarze po tym, jak okazało się, że Andy Dust

0: Zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło, ale gdzie tłukło? Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
3: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: to jest Meloradio.
1: Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.